RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, w ten niedzielny poranek proszę z głębi mego serca, otwórz moje oczy na cuda Twojej miłości. Otwórz moje uszy na wołanie tych, którzy są obok mnie. Otwórz moje ręce, abym umiał dzielić się tym, co mam najlepszego. W winnicy mego życia naucz mnie nie tylko przyjmować owoce dobra i miłości od innych, ale daj mi łaskę dzielenia się bezinteresownie tym, co mam najlepszego. Wszak wszystko dobro od Ciebie pochodzi i chce być dalej przekazywane.

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Panie, wszystko co mam od Ciebie pochodzi. Dobro chcę wypisywać na tablicach serc tych, których postawisz dziś w ciągu tego niedzielnego czasu. W dzisiejszej Ewangelii przyrównujesz Jezu Królestwo Boże do winnicy, w której pracują najęci przez gospodarza robotnicy. Każdemu z nich On sam wyznacza pracę i nagrodę. Uświadamiam sobie, słuchając tego fragmentu, głęboką prawdę, że powołanie do winnicy Pana jest czystą, niczym niezasłużoną łaską. Chcę dziś powracać pamięcią do największych łask, jakich doznałem w moim dotychczasowym życiu. Popatrzę na historię mojego życia przez pryzmat działania opatrzności Bożej. Dziś chcę Ci dziękować za Twoją miłość i cierpliwość, za dzień, w którym powołałeś mnie do swojej winnicy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadane.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: trosce o Kościół. Z życia diecezji tarnowskiej.
1: Naszym gościem jest ksiądz biskup Andrzej Jerz, ordynariusz diecezji tarnowskiej. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Witam księdza Marcina i wszystkich radiosłuchaczy.
1: Z życia diecezji tarnowskiej. W najbliższy piątek, 25 września, odbędzie się w Mielcu diecezjalna pielgrzymka arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. W swojej czwartej encyklice Dilexit Nos papież Franciszek zachęcał nas do odnowienia autentycznej pobożności związanej z sercem Jezusa. Pisał, że tutaj cytat: serce Jezusa prowadzi nas do miłości i posyła nas do bliźnich. W tym kontekście przypomnijmy, księże biskupie, na czym polega ta pobożność związana z kultem serca Pana Jezusa i co tak naprawdę wnosi w naszą codzienność, w nasze życie religijne.
2: Pochodzę z pokolenia, które czerpało z duchowości związanej z kultem serca Jezusowego. Myślę tutaj o nabożeństwie pierwszych piątków miesiąca. One pozostały nadal w naszej duchowości, wzmocnione kultem Pana Jezusa Miłosiernego. Te dwa nabożeństwa są komplementarne, powiązane ze sobą. Pragniemy, żeby przywoływać to nabożeństwo i mocniej je wpajać w życie duchowe dzieci i młodzieży, ponieważ ono bardzo dobrze nas rozwija w wymiarze relacyjnym do Boga i do drugiego człowieka, gdzie centrum naszego życia to miłość Jezusa Chrystusa, Jego serce gorące. W ikonografii widzimy zawsze Pana Jezusa z sercem otwartym, nie zakrytym, ale odkrytym, z którego biją promienie miłości. Jestem przekonany, że sam ten obraz ujawnia prawdę, że miłość powinna, prawdziwa, głęboka, być eksponowana, ujawniana. Dzisiaj wstydzimy się miłości. Ona jest ukryta w naszym życiu, albo jest zdewastowana, zniszczona, sprowadzona często do egoizmu, do traktowania człowieka przedmiotowo, a nie podmiotowo. I dlatego w tym nabożeństwie do serca Jezusowego możemy odnaleźć swoją godność, wielkość, niepowtarzalność w stosunku do Boga i możemy też oczyścić naszą ludzką miłość, miłością samego Boga, człowieka Jezusa Chrystusa. To jest dzisiaj niezwykle ważne i potrzebne. A poza tym to nabożeństwo pozwala nam czerpać z głębin miłości Boga i równocześnie tę miłość okazywać w naszym życiu. No i tutaj obraz, funkcja serca ludzkiego jest, wydaje mi się, bardzo wyrazisty. Mianowicie serce pracuje w formie skurczu, rozkurczu. Te dwie funkcje są ze sobą związane. Skurcz, no możemy tak powiedzieć, że niejako z Boga czerpiemy tę miłość, wtłaczamy ją w swoje życie, ożywiamy, a rozkurcz to jest już ta nasza miłość przeniknięta Bożą w naszym codziennym ludzkim życiu, gdy dajemy życie, jak tlen daje życie całemu organizmowi. I wydaje mi się, że te dwie funkcje też bardzo dobrze ilustrują nabożeństwo, duchowość związaną z Najświętszym Sercem Jezusa.
0: Kościół w Polsce.
1: 80 lat temu, we wrześniu 1946 roku, na Jasnej Górze miało miejsce wydarzenie, powiedzmy, epokowe. Ponad milion Polaków pod przewodnictwem prymasa Polski kardynała Augusta Chlonda poświęciło Polskę niepokalanemu sercu Maryi. Byliśmy pierwszym po Portugalii krajem na świecie, który oddał się w opiekę Matki Bożej, wybierając tą fatimską drogę ocalenia. Wtedy w obliczu czarnej Madonny przyrzekaliśmy wierność. Co dzisiaj, księże biskupie, zostało z tamtych wydarzeń, z tamtych przyrzeczeń?
2: Z pewnością nadal jesteśmy narodem maryjnym, świadczą o tym pielgrzymki do Częstochowy, do innych sanktuariów maryjnych, kul Matki Bożej w liturgii, poza liturgią. Zwróćmy uwagę, że 80 lat temu, we wrześniu 1946 roku, jako naród znajdowaliśmy się w bardzo trudnej sytuacji. Po wyniszczającej II wojnie światowej wchodzimy pod dominację Związku Radzieckiego, narzucony system komunistyczny, walka z Bogiem, z Kościołem, ale także niszczenie człowieczeństwa, bo przecież to system, który jest utopijny i który uderza w ludzką naturę, wielokrotnie się skompromitował, ale nadal widzę, że powraca z całą mocą i po 80 latach on ma nowe odsłony, zupełnie nowe odsłony w Europie, w Polsce i stąd też zastanawiamy się, czy no właśnie nie wracać do tej wyzwalającej mocy kultu Matki Bożej. Ja przypomnę, bo to jest interesujące, że zawsze odwołujemy się do Matki Bożej jako naród w sytuacjach zagrożeń militarnych. Niedawno wspominaliśmy Najświętsze Imię Maryi 12 września. Przypominamy sobie wtedy Wiktorię Wiedeńską, bo to wspomnienie powstało w związku ze zwycięstwem, wielkim zwycięstwem oręża polskiego i europejskiego, katolickiego nad światem muzułmańskim. Ale przecież trzeba wrócić jeszcze wcześniej do Lepanto. Trzeba wrócić do Bitwy Warszawskiej w 1920 roku. Tuż przed bitwą Episkopat Polski też ofiarował naród polski powierzchni Matce Bożej. A więc ten wymiar militarny, ciekawe, interesujące, zawsze przyzywany. Wydaje mi się, że jesteśmy teraz też w trudnej sytuacji, nie tylko militarnej, w Europie, w świecie, więc ten powrót jest ważny. Ale chodzi nam o to, żeby odnosić zwycięstwa wewnętrzne, duchowe. Kult Matki Bożej powoduje, że porzucamy zło i wchodzimy w głęboką relację z Bogiem, budujemy lepsze relacje z drugim człowiekiem, co jest dzisiaj konieczne w tym podzielonym polskim społeczeństwie. I także kult Matki Bożej wzmacnia małżeństwo, rodzinę. Stąd też potrzebujemy tych zwycięstw bardziej duchowych, które później decydują o zwycięstwach zewnętrznych na różnych poziomach funkcjonowania narodu i nas samych.
0: Kościół w świecie.
1: Najbliższa niedziela będzie przeżywana jako Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Papież Leon XIV w orędziu na ten dzień napisał m.in. takie słowa, tutaj cytat: musimy strzec daru komunikacji jako najgłębszej prawdy człowieka, ku której należy ukierunkowywać każdą innowację technologiczną. Księże biskupie, jak w tym kontekście możemy popatrzeć na sztuczną inteligencję i w jaki sposób z niej skorzystać, aby nie zabrała, czy nawet nie zastąpiła nam tego cennego daru, jakim są relacje między nami.
2: Myśląc o darze komunikacji, Ojciec Święty Leon XIV ukazuje proces komunikacji jako relację międzyosobową, interpersonalną. Ona jest tutaj podstawowa i każda inna forma komunikacji, a raczej innowacja technologiczna, AI jest taką innowacją, następną z kolei, zmutowaną, powinna wzmacniać relacje międzyludzkie i relacje człowieka z Bogiem, czyli tą komunikację, która jest charakterystyczna dla relacji między osobami. Niestety zauważamy często, że następuje sytuacja odwrotna, to znaczy dominują innowacje technologiczne, a gdzieś gubi się człowiek. Człowiek staje się wtedy przedmiotem, a nie podmiotem relacji. I tutaj wydaje mi się, że są znaczące różnice między manipulacją, gdzie właśnie człowiek jest traktowany przedmiotowo, a komunikacją, gdzie jest podmiotem. I niestety różne formy retoryczne, różne narzędzia współczesnej komunikacji, które idą w kierunku zaawansowanej technologii, wydaje mi się, że bardziej zmierzają ku manipulacji społeczeństwami niż prawdziwej komunikacji, czyli zbliżeniu człowieka do człowieka, człowieka do Boga. I tutaj cały czas musimy sobie zadawać pytanie, czy ten gwałtowny rozwój innowacji technologicznych pozwalających na komunikację międzyludzką nie jest dzisiaj decydujący, zniewalający, czy też jako ludzie wciąż jesteśmy wolni i różne innowacje, także sztuczna inteligencja powinny właśnie służyć polepszeniu relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem. I to jest chyba właściwy kierunek w obliczu tych olbrzymich zmian postępu technologicznego w dziedzinie informatycznym przede wszystkim, bo nie tyle chodzi o komunikację, co bardziej przesyłanie informacji.
1: To w tym kontekście, ksiądz biskup, pozwoli, że zapytam o nasze radio RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, bo już ponad 33 lata funkcjonuje w naszej diecezji. Jak dzisiaj ksiądz biskup postrzega właśnie ten środek komunikacji? Jaką rolę powinno spełniać radio i jaką rolę spełnia w naszej diecezji radio RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz?
2: Oczywiście ono też korzysta z nowych technologii przesyłu informacji, ale zwróćmy uwagę, że jest medium przestarzałym, czyli w dobrym tego słowa znaczeniu. To znaczy opiera się na tych relacjach międzyosobowych. Widzimy, że te zmiany technologiczne konieczne, one tu nie dominują, nie decydują. A w przypadku naszego radia zwracamy uwagę na ten wymiar podmiotowy, czyli odbiorca, słuchacz nie jest biernym jakimś zbiorem informatycznym, który doładowujemy taką czy inną informacją zmanipulowaną, tylko jest osobą, jest człowiekiem, który odpowiada na ten komunikat, który przekazujemy przez swoje życie, przez swoje postępowanie, swoją pracę. No i istnieje coś takiego jak feedback, czyli ten zwrotny komunikat ze strony słuchacza. Przecież dzwonią, telefonują, rozmawiają, są wywiady, są zapraszani goście, a więc odbiorca staje się nadawcą w dobrym tego słowa znaczeniu. Wchodzi w relacje z zespołem redakcyjnym, z dziennikarzami, ale także z samym Kościołem i ze światem. Proprium nasze radiowe to przede wszystkim lokalność. To radio, które działa w przestrzeni naszej diecezji, informuje, buduje relację komunikacyjną w oparciu o fakty, które mają miejsce w przestrzeni życia Kościoła, naszych społeczności i dlatego jest słuchane, bo dotyczy nas samych, naszego domu, naszego środowiska, naszych codziennych spraw.
0: Z liturgii Kościoła.
1: W mijającym tygodniu w liturgii mieliśmy święto świętego Stanisława Kostki, patrona Polski. Było to też patronalne święto młodzieży polskiej. Młody święty, który tak naprawdę sprzeciwił się woli rodziców i wybrał swoją drogę powołania. Czego może ta postać świętego Stanisława Kostki uczyć współczesną młodzież?
2: Młodzież kocha bunt, więc jest to świetny patron, który się zbuntował. Tylko właśnie kwestia, kiedy możemy się zbuntować, zwłaszcza w stosunku do starszego pokolenia, rodziców, starych wzorów zachowań, a kiedy nie. Na pewno decyduje tutaj miłość. W przypadku świętego Stanisława Kostki to była miłość do Boga, do Matki Najświętszej, pragnienie wyjścia na drogę powołania kapłańskiego i tutaj rodzice, którzy mieli własną wizję niezwiązaną z tym powołaniem, no, blokowali możliwość wyboru Stanisławowi. Wiemy, że ten jego bunt był zdecydowany i tutaj wydaje mi się, że jestem przekonany o tym, że młodzi, którzy dobrze rozczytają swoje powołanie, czy do kapłaństwa, życia zakonnego, czy do małżeństwa, powinni jednak iść za głosem serca. Bo ja znam wiele osób, które zostały zablokowane w tej miłości do drugiej osoby, chciały założyć związek małżeński, ale rodzice wpłynęli, bo słabo wykształcony, bo biedna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i później widziałem ruinę w życiu tych ludzi, tak samo niespełnione powołanie do życia zakonnego kapłańskiego. Oczywiście, że trzeba iść za głosem serca, ale zawsze trzeba być racjonalnym i trzeba być wolitywnie bardzo mocnym, tak jak zdecydowany był święty Stanisław, nasz patron, patron młodzieży, patron polski.
0: Słowo pasterza.
2: Drodzy radiosłuchacze, przeżywamy teraz wspomnienie Matki Bożej Bolesnej w tych dniach. Jeszcze raz doświadczamy tego, że ze względu na położenie geopolityczne często jesteśmy narodem, który doświadcza różnych form cierpienia. Przewalające się tutaj fronty różnych wojen, utrata niepodległości, powstania narodowe. To wszystko sprawiło, że jesteśmy narodem pasyjnym, który mocno przeżywa w swojej duchowości cierpienie Chrystusa, Matki Najświętszej, ale także jesteśmy narodem wielkich nadziei, zmartwychwstania Chrystusa. Ten mesjanizm XIX-wieczny, wieszczony przez poetów, filozofów polskich, zwłaszcza na emigracji, on wraca, ale powinien być mocno osadzony w realiach. Dlatego współczesne zagrożenia ze strony różnych państw w Europie, na świecie, to napięcie, które wydaje się narastać, jeżeli chodzi o konflikty międzynarodowe, może skutkować znowu nawrotem, mimo naszego teraz dobrego jeszcze położenia ekonomicznego, nawrotem różnych problemów, trudności. Stąd też kult Matki Bożej Bolesnej, przede wszystkim duchowość pasyjna, którą nosimy w sobie w związku z osobą Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, powinny nas strzec przed wydarzeniami bolesnymi, przykrymi, przez to, że będziemy bardziej solidarni, bardziej zjednoczeni, bardziej uduchowieni, bardziej wyraziści, ale równocześnie musimy pamiętać, że mogą przyjść chwile bólu i cierpienia i w życiu narodu, i w życiu poszczególnych oczywiście osób. Stąd też zawsze trzeba pamiętać, iż różne formy bólu, pasyjności, cierpienia, one prowadzą do zwycięstwa, do zmartwychwstania Chrystusa.
0: W trosce o Kościół.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: Reklama.
1: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Awra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
2: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
3: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
2: Zapraszam, Szlendi.
0: Po reklamie.
4: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
5: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
6: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
7: Dzień dobry, zaczynamy folkową listę przebojów przy mikrofonie Andrzej Zarych. Zaczynamy nasz program w niedzielę 20 września. To tak w zasadzie mówię Państwu, żeby przypomnieć, jaki to dzisiaj dzień mamy, bo przecież to, że niedziela, wszyscy wiedzą, bo folkowa się zaczyna. Zaczynamy folkową, no może w nieco innym wydaniu niż do tej pory było w trakcie głosowań. Będzie może przypominać trochę te wakacyjne wydania, kiedy więcej utworów jednego zespołu gramy. No, ale nim uruchomimy głosowanie, no bo ja oczywiście zapowiadałem na dzisiaj, że dzisiaj zaczniemy, ale troszkę się zapątałem ja technicznie i dzisiaj jeszcze to nie wyjdzie. Nim uruchomimy głosowanie, to chciałbym znać Państwa opinię w sumie na ten temat, bowiem chciałbym, żebyśmy zmienili trochę sposób głosowania. Nie głosowali na konkretny utwór, a na zespół. I w ten sposób co miesiąc, co dwa miesiące, bo to będzie więcej czasu, będziemy ustalać najpopularniejsze zespoły. No i te zespoły będziemy potem Państwu prezentować. Tak jak w przypadku normalnego głosowania też zaproponuję, żeby pełna lista zespołów, które są w zestawieniu do głosowania, była na naszej radiowej stronie internetowej. Też będzie głosowanie SMS-owe, też będą głosowania pocztowe. Myślę, że to system utrzymamy. No ale właśnie, chodzi o to, byśmy wybierali zespół, żeby grać więcej utworów jednego zespołu w ciągu jednego programu. No i dzisiaj zaczniemy w ten sposób program, w tej formule. Zaczynamy od zespołu Hardy. To jest zespół góralski. Płytę wydali niedawno, ale to jest płyta taka szczególna, bo zebrano na niej utwory poetów góralskich. Do tego powstała w niektórych przypadkach muzyka, no i mamy całkiem nowe granie, całkiem nowe utwory, a jednocześnie jak najbardziej to jest przejaw tradycji, przejaw folkloru. I tak kolejno usłyszymy trzy utwory w wykonaniu grupy Harni. Pierwszy będzie Tanecznica, później Kany ci Wołosi, a po nich Jarzębina.

0: W naszym programie, szanowni państwo, gramy dzisiaj utwory, które jeszcze nie są w zestawieniu do głosowania. Chwilę się zastanawiałem, co powiedzieć. Jeszcze nie są w zestawieniu do głosowania, bo w zestawieniu do głosowania będą same zespoły. A utwory będziemy grać różne tych zespołów, tak żeby trochę się nam muzyki zmieniało w trakcie programu. Zaczęliśmy dzisiaj od grupy Harni, no to teraz pojedziemy do Stronia i grupa Dolina Słomki. W ich wykonaniu Krakowiaki Sądeckie najpierw, później Nikt nom nie może, potem będzie Polka z nogi, a po nich Momia Konisia.
1: Zagraj mi muzyczko, Krakowioka tego, zagrajcie!

Byliśmy już dzisiaj u górali, byliśmy u Lachów. Pojedziemy sobie teraz pod Kraków. Pogramy trochę po krakowsku. Pojedziemy do Mogilan. To prężny ośrodek i tam zespół Mogilanie funkcjonuje. No i w wykonaniu tego zespołu Mogilanie posłuchamy, najpierw będzie oberek stary, później mogilańskie dziewecki.

Polski. Potem utwór o takim długim tytule Curuś, curuś, coś w okienko stuko. No i na koniec poset Jasień do Kasieni i co z tego wynikło. I w zasadzie to takie ostrzeżenie dla Kasieni, bo Kasienia na tym wyszła najgorzej. To zespół Mogilanie. I tak chciałbym, żeby jak uruchomiłem już głosowanie, żeby też tak wyglądały nasze programy. Będziemy prezentować kilka zespołów. Państwo będziecie głosować. Oczywiście pełny spis u zespołów będzie dostępny na stronie i spróbujemy tak w tym roku. Jeśli się to Państwu spodoba, to tak zostanie. Jeśli nie, to wrócimy oczywiście do starego systemu.

Na koniec dzisiejszego programu zaprezentujemy grupę, która nazywa się Przysietnickie Śpiewanie, bo to stowarzyszenie takie nagrało płytę. Może dlatego ta płyta nie jest taka bardzo trzymająca się ściśle tradycji. Bardziej to takie śpiewanie biesiadne, można powiedzieć, śpiewanie, które chcielibyśmy na różnego rodzaju imprezach, festynach czy weselach uskuteczniać. I zresztą często się tak dzieje, bo przecież w naszym regionie lubimy śpiewać i znamy te piosenki. W związku z tym często się tak dzieje, że churalnie śpiewamy, co budzi ogromne zdumienie przybyszów z innych regionów. No ale tacy jesteśmy. No i nie ma się czego wstydzić, raczej jest się czym szczycić. I w wykonaniu tego przysietnickiego śpiewania będzie najpierw Wyjeżdżaj furmanie, później Pognała wołki, a zakończymy program utworem W góralskim lesie. Ja życzę Państwu dobrej niedzieli. Za tydzień ostatnia wrześniowa niedziela. No pewnie jeszcze wszystkiego nie poukładam, bo troszkę sobie bigosu narobiłem. W związku z tym jeszcze pewnie głosowanie nie uruchomimy, ale od października już powinno wystartować. Do usłyszenia wszystkim, mówi Andrzej Zarych.

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Śliwkowe święto, muzyka i mnóstwo dobrego smaku. Już 20 września na placu przy Stadionie Olimpii w Kątach odbędzie się Festiwal Dobrego Smaku. 26. Święto Suszonej Śliwki. Od godziny 15 wielkie śliwkowe gotowanie. A na scenie zespoły Mali Iwkowianie, Iwkowianie, Iwkowska Orkiestra Dęta oraz o 19 Kapela Jafer. Przyjdźcie całymi rodzinami i poczujcie smak tradycji. 20 września. Kąty. Festiwal Dobrego Smaku. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
2: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedronie, zapraszam. Zbliżają się centralne uroczystości odpustowe w Limanowej. W wtorku wierni z całego regionu pielgrzymują do Bazyliki, żeby modlić się przed cudowną figurą Matki Bożej Bolesnej. W niedzielę przypadnie główny dzień tygodniowych uroczystości, w którym odbędzie się m.in. błogosławieństwo wieńców dożynkowych. Rolnicy dziękować będą w sanktuarium za tegoroczne żniwa.
3: Wiemy, że obecnie jest susza, są wielkie problemy dla rolników, dla sadowników, dla pszczelarzy. Dlatego tym bardziej chcemy wyrazić wdzięczność Panu Bogu za to, że udało nam się w tym roku uzyskać tyle dobrych owoców, zarówno tych materialnych, jak i też duchowych, bo o tym nie zapominamy, aby zawsze dziękować Matce Bożej za wstawiennictwo.
2: Mówił proboszcz i kustosz sanktuarium ksiądz dr Wiesław Piotrowski. W sumie odpustowej o 11 przewodniczyć będzie biskup Wiesław Lechowicz. W niedzielę w Bazylice Matki Bożej Bolesnej w Limanowej odbędzie się także koncert organowo-kameralny Pani Limanowska Wspieraj Nas. W programie znajdą się dzieła wybitnych kompozytorów muzyki klasycznej oraz pieśni ku czci Matki Bożej. Publiczność usłyszy utwory m.in. Jana Sebastiana Bacha i Stanisława Moniuszki, zapowiada ksiądz Wiesław Piotrowski.
3: Bazylika wypełnia się po brzegi, aby właśnie wsłuchiwać się w wykonanie pięknych utworów maryjnych, zarówno muzyki organowej, jak i śpiewu solistów, wybitnych solistów, którzy potrafią zachwycić, potrafią wzruszyć. I to jest piękne, że znajdujemy czas, aby nie tylko się modlić, ale też poprzez muzykę wielbić Maryję.
2: Koncert rozpocznie się w niedzielę o 17:30. Wstęp jest wolny. W niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Został on zaproponowany przez Sobór Watykański II, a oficjalnie ustanowił go i wprowadził papież Paweł VI. Hasłem tegorocznego dnia są słowa chronić ludzkie głosy i twarze, co wiąże się z refleksją nad innowacją cyfrową. Decyzją biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza została wprowadzona składka, która będzie zebrana w kościołach diecezji tarnowskiej w niedzielę i zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Jesteśmy wdzięczni księdzu biskupowi za jego decyzję i za jego pasterską troskę o to dzieło ewangelizacyjne w naszej diecezji. Do tej pory nie było takiej formy zbiórki na radio diecezjalne. Radio diecezjalne przez te lata starało się utrzymywać z różnego rodzaju projektów realizowanych w ramach różnego rodzaju audycji, programów, ale też i to trzeba bardzo mocno podkreślić z ofiar naszych wiernych składanych indywidualnie, bezpośrednio na konto naszej rozgłośni. Jesteśmy w tym momencie w takim czasie, gdzie to wsparcie jest niewystarczające, stąd decyzja księdza biskupa o wprowadzeniu składki, która ma wesprzeć bieżące funkcjonowanie naszych rozgłośni Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Mówił dyrektor naszej rozgłośni, ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek. Od ponad 30 lat mówimy o religii, sprawach społecznych, kulturalnych, regionalnych. Każdego dnia na naszej antenie jest transmisja mszy świętej, ponadto różaniec, audycje z życia kościoła, a także lubiane programy muzyczne, kulinarne czy o zdrowiu. Diecezjalny Dzień Skupienia Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym odbędzie się w sobotę 26 września w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa męczennika w Skrzyszowie koło Tarnowa. Początek o 9:00, a w programie Adoracja Najświętszego Sakramentu modlitwa różańcowa w intencji dusz cierpiących w czyśćcu, konferencja siostry Anny Czajkowskiej, uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Stanisława Salaterskiego.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
3: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Awra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
4: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
5: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
4: Zapraszam Szlendi.
1: Po reklamie.
6: Ogłoszenie nadawcy.
7: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
6: To było ogłoszenie nadawcy.

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Dzisiejsza audycja będzie, myślę, głównie dla tych, którzy nie mają nadziei. Albo mają małą nadzieję. Albo czują, że ich czas się skończył, albo że nic się nie zmieni, albo że w ogóle ich życie to pudło, mówiąc kolokwialnie.
3: I na każdą taką sytuację Pan Bóg ma zawsze odpowiedź. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest wszechmogący. I Bóg ma zawsze plan, i Bóg ma zawsze nadzieję, i Bóg zawsze zna drogę wyjścia z naszej obecnej sytuacji. Teraz daje nam to słowo, byśmy je rozważali, to słowo z tej niedzieli, 25. okresu zwykłego, by to słowo wzbudziło w nas nadzieję, by otworzyło nasze serce na ten Boży plan, Boże patrzenie na nasze życie, byśmy może właśnie trochę Jego oczami popatrzyli na to, co my sami określamy jako koniec, jako beznadzieję, jako totalną ruinę.
2: Ma plan, ale ma też czas, bo być może przez całe życie, albo wiele lat ostatnich, albo miesięcy, tygodni, kto wie, mogliśmy go po prostu nie słyszeć. I ma plan, ale co za plan, kiedy ja nie wiem jaki. No dobrze, do dziś też o tym będzie. Będzie o tym wszystkim. Zaczynamy od czytania z księgi proroka Izajasza, rozdział 55, werset od 6 do 9.

0: Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi.
1: Dużo mocnych słów w tym fragmencie z Księgi Izajasza, ale mocny jest też moment, w którym te słowa padają. To nie jest przypadek, to nie jest teoria. Izraelici zostali pokonani, rozgromieni, wyrzuceni ze swojego kraju, ze swojego miasta Jerozolimy. Świątynia została zbezczeszczona, kamień na kamieniu. Tam zostało, oni wszyscy zostali wypędzeni do Babilonu i wtapiali się powoli, jak to się mówi, inkulturację w lokalną jakąś ludność. Walczyli o przetrwanie wewnętrzne, kulturowe, o Boga. Strasznie trudne. I wtedy padają te słowa.
2: To prawda. Dopiero Izajasz powoli końcówkę niewoli babilońskiej. Ale kiedy Izraelici trafili do niewoli babilońskiej, tak z własnej woli, znaczy z własnej winy, bo Pan Bóg ich przestrzegał, że jeżeli się nie nawrócą, to rzeczywiście takie doświadczenie może się stać ich udziałem, to kiedy oni już tam byli, to Pan Bóg mówił: pracujcie tam, zakładajcie rodziny, troszcie się o pomyślność tego kraju, po prostu żyjcie tam tak, jak się da żyć, ponieważ w moim planie mieści się to wszystko, co was spotkało, czego doświadczacie. Ta niewola mieści się w moim planie zbawienia was. To nie jest tak, że Pan Bóg ich wygnał do tego Babilonu. Można powiedzieć, ich własne grzechy wygnały ich do Babilonu. Ale Pan Bóg posługuje się takim doświadczeniem po to, żeby ich w tym miejscu zbawiać, żeby ich w tym miejscu uratować, żeby w tym miejscu pokazać im nadzieję, żeby im przypomnieć o sobie.
1: To w takim razie pomówmy jeszcze o tym, dlatego że to się wydawało niewyobrażalne. No przecież ich wyprowadził z Egiptu. Przecież tam do tej ziemi Kanaan mlekiem, miodem płynącej wprowadził, tam zakładali swoje królestwo, tam był król Dawid, tam była Arka Przymierza. Wydawało się niemożliwe, skoro Bóg im to dał, żeby im zabrał. Tak się dobrze zapowiadał, świetny pracownik, pracownik roku, firma, małżeństwo. I w więzieniu skończył, bo kręcił kasą i nie płacił podatków, albo coś innego dramatycznego się stało.
2: Tak, rodzina się rozpadła, ponieważ jakaś jedna kobieta czy jakiś mężczyzna się wcisnął w ten układ i zachwycił sobą, pociągnął, bo moja czujność osłabła, miłość do żony, miłość do męża osłabła i wtedy dałem się pociągnąć na jakieś manowce, które sprawiły, że wszystko popadło w ruinę.
1: I niemożliwe jest nagle możliwe.
2: I Pan Bóg zawsze ma jakiś plan. Nie tyle awaryjny, ile nowy plan. Pan Bóg zawsze chce nas zbawić. Bóg wszystko robi w naszym życiu po to, żebyśmy byli z Nim, żebyśmy poznawali Go, żebyśmy osiągnęli cel naszego istnienia, czyli niebo. Tak było w Starym Przymierzu i tak jest w Nowym Przymierzu. I Bóg potrafi na tych krętych liniach naszego życia pisać prosto. Kiedy my wszystko rozwalimy, kiedy wydaje się, że żeśmy unicestwili Boży plan po raz kolejny w naszym życiu, to Pan Bóg zawsze ma nadzieję, Pan Bóg ma zawsze plan i Pan Bóg patrzy ze swojej perspektywy, to co tutaj on wyraża, że te jego myśli tak bardzo górują nad naszymi, że my nie jesteśmy w stanie zrozumieć jego sposobu oddziaływania i jego sposobu myślenia, jego planu, ale ten plan zawsze ma na celu nasze dobro, podniesienie nas z naszego upadku, wyprowadzenie nas z naszej niewoli, danie nam nowego życia, ale takiego życia, które może się stać naszym udziałem wtedy, kiedy my chcemy to życie przyjąć, kiedy chcemy tym życiem łaski żyć.
1: No właśnie, kiedy chcemy życiem łaski żyć, bo to nie jest powiedziane, skończył się wyrok, wychodzisz, tylko powiedziane jest, przepraszam, niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje.
2: Dokładnie tak.
1: Człowiek ma coś do zrobienia. To nie jest tak, że czeka, aż się otworzy okno transferowe.
2: Dlatego właśnie mówię o tej koniecznej współpracy z łaską Pana Boga. Pan Bóg naprawdę kocha nas miłością szaleńczą, ale sami często powtarzamy, że do miłości nikogo zmusić nie można i doświadczamy tego, jak bardzo trudno jest przekonać drugiego człowieka do tego, żeby mnie kochał. I Pan Bóg też nie zmusza mnie do miłości. On mnie w żaden sposób nie manipuluje mną. W żaden sposób mnie nie ogranicza. Ale kochając mnie wielką miłością, liczy na to, że ja na jego miłość odpowiem. Nie dlatego, że Pan Bóg ma jakąś narcystyczną naturę i bardzo potrzebuje tej mojej miłości. Tylko on wie, że wtedy, kiedy ja uczę się kochać jego, uczę się kochać Pana Boga, ja sam staję się uczestnikiem szczęścia.
1: Jak się mam uczyć kochać Pana Boga? Jak jestem na przykład w takiej sytuacji, jak ksiądz powiedział, że jest to powtórny związek i moje małżeństwo sakramentalne się rozpadło, w ogóle nie ma co zbierać, a obok w łóżku albo za ścianą jest osoba, z którą jestem aktualnie. Jest dobrze albo średnio i myślę sobie, Boże, co ja zrobiłem? Co ja teraz powinienem z tym zrobić? Jak mam się uczyć kochać Boga?
2: No, najbardziej radykalne to byłoby to, o czym tutaj jest powiedziane. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę, tak? To znaczy, dobrze byłoby wrócić do pierwszej żony, do pierwszego męża. Ale często się okazuje, że po polsku to jest bardzo trudne do wykonania. Natomiast w tym momencie ważne jest to, żebym ja był szczery wobec Pana Boga. Czyli właśnie, o Boże, co ja zrobiłem? Tak? Uświadomienie sobie, że to, co w tej chwili jest, to nie jest wcale powód do chluby, to nie jest wcale mój sukces życiowy, tylko to jest porażka.
1: Bo też tak czasem jest, że my, mówię o sobie, niech będzie, że próbujemy zawsze mieć jakiś pomysł na coś i to chyba dobrze wobec Boga powiedzieć, że ja nie mam już pomysłu i że ja po prostu nie rozumiem zupełnie. Ja jestem w jakimś zakamarku I teraz ty
2: tak,
1: mów.
2: To jest początek drogi do nawrócenia. Dlatego właśnie Pan Bóg przychodzi z tym słowem do Izraelitów wtedy, kiedy oni są, można powiedzieć, na dnie, w niewoli babilońskiej. Kiedy doświadczają namacalnie konsekwencji swoich powtarzanych przez dziesięciolecia grzechów. Kiedy doświadczają śmierci. I wtedy takim doświadczeniu śmierci, krańcowości, bezradności okazuje się, że my stajemy się bardziej skłonni do tego, żeby słuchać Pana Boga. Może właśnie te uszy nasze się zaczynają otwierać na to, co On chce nam powiedzieć. I nasze plany doświadczyły porażki i wtedy Panu Bogu łatwiej dotrzeć do nas z Jego planem, z Jego propozycją, z Jego drogą.
1: Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi drogami moimi, mówi Pan.
2: Czyli tak jak powiedziałem, no Pan Bóg ma zawsze drogę wyjścia z tej sytuacji, w którą żeśmy się sami wprowadzili. Pan Bóg nas nie wmanewrował w zło. Pan Bóg nie zgadzał się na nasze grzechy i nie cieszy się ze zguby naszej porażki, ale zawsze zna drogę wyjścia i my dziś patrząc z punktu widzenia chrześcijańskiego, to drogą wyjścia z każdej sytuacji śmierci jest Jezus Chrystus. Jest Syn Boży, jedyny Zbawiciel człowieka, który powiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem. I nikt nie dochodzi do Ojca, czyli nikt nie dochodzi do nieba, nikt nie dochodzi do szczęścia, inaczej jak tylko przeze mnie. Dlatego Bóg dał nam swojego Syna, żebyśmy mogli znaleźć drogę wyjścia z sytuacji, w której aktualnie jesteśmy i doświadczamy, że ona nas niszczy, że ona nas nie daje nam szczęścia.
1: No dobrze, czasem o to pytam, ale ta audycja to nie są takie rozważania. Ktoś nas słucha, jeśli ma ona mieć sens, to ona jest dla kogoś, nie dla nas.
2: No, dla nas też. Bo to słowo w pierwszej kolejności jest skierowane do nas. No.

0: dla mnie swoje serce. Jeżeli ja doświadczam jakiegoś trudu, jakiegoś cierpienia i zaczyna się we mnie pojawiać pytanie, gdzie ten Pan Bóg jest, to jest to bardzo dobra sytuacja, bo to znaczy, że Pan Bóg pozwala mi się znaleźć, że aha, Pan Bóg już puka do mojego serca.
1: Tu się zatrzymajmy i to jest dobry znak, tak?
0: Tak.
1: Kiedy sobie to pytanie zadaję i kiedy na przykład jestem wściekły, albo kiedy albo mam żal, albo smutek.
0: Tak.
1: On jest do kogoś, to jest do Boga.
0: Tak, ponieważ wtedy w jakiś sposób konfrontuję się ze swoją rzeczywistością. Ja mogę się wadzić z Panem Bogiem i oskarżać Go, a bardzo często to robimy w takich sytuacjach porażek, że to On za tym stoi, że to On do tego dopuścił, ale tak naprawdę, kiedy popatrzymy na to głębiej, kiedy pozwolimy światłu Bożemu oświecić moją sytuację, moje motywacje, moje poczynania, wszystkie, które doprowadziły mnie do tej sytuacji, to Pan Bóg mi pokaże i pozwoli się przyznać do tego, że to nie On był temu winien. Tylko ja jestem temu winien, a Bóg przychodzi do mnie nie po to, żeby mnie oskarżać, tylko po to, żeby mnie z tej sytuacji wyprowadzić, żeby pokazać mi nadzieję, pokazać mi to, że On mnie kocha pomimo tego, gdzie jestem i chce mnie z powrotem przywrócić do godności dziecka Bożego, do godności chrześcijanina.
1: A jak kocha, to o tym zaraz opowie Święty Paweł.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, rozdział 1, wersy od 20 do 24 i wers 27.
1: Bracia, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy to przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostawać w ciele to bardziej konieczne ze względu na was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej.
0: Pierwsze słowa tego listu brzmią tak. Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy to przez śmierć. Myślę sobie, że czasem, będąc w jakimś zaułku wewnętrznym czy zewnętrznym w naszym życiu, nie chcemy ani tego, ani tego. Śmierci się boimy, a żyć nie chcemy. Zdarza się. Paweł jest w takiej sytuacji, kiedy przyjmuje jedno i drugie. Bo ma w sobie Chrystusa.
2: Do końca się tutaj badacze spierają, kiedy ten list powstał. Niektórzy mówią, że to już mogło być w więzieniu niedługo przed jego śmiercią. Niektórzy mówią, że może troszeczkę wcześniej. Ale niewątpliwie ten list został napisany już w takim końcowym etapie jego życia.
0: No, graniczna sytuacja, gdyby nie było to graniczna sytuacja, to by pewnie nie rozważał śmierci.
2: Tak, chociaż on tak naprawdę mówił już sobie, że on już pod murami Damaszku został zdobyty przez Chrystusa. Został przez niego zwyciężony. I kiedy on mówi, że dla mnie umrzeć to zysk, to on tak naprawdę swoje życie już całkowicie oddał Panu Jezusowi dużo, dużo wcześniej. Dużo, dużo wcześniej. Pozwolił się zdobyć Jezusowi. Jezus go zwyciężył, zdobył go, zafascynował go nieprawdopodobnie tym wszystkim, co uczynił dla nas. I Paweł podporządkował swoje życie Jezusowi, głoszeniu Ewangelii. Oczywiście dojrzewał w tej wierze, dojrzewał w tej relacji, ale on wiedział, kim jest Jezus. Miał to żywe doświadczenie żyjącego Jezusa.
0: A my może nie mamy często, bo Pan Jezus nas tak nie zdobył, z konia nas nie zrzucił, wzroku nam nie zabrał. Czujemy się czasem niezaopiekowani?
2: No możemy się czuć niedowartościowani, niezaopiekowani. Natomiast kiedy patrzymy z perspektywy wiary i tak naprawdę na całe nasze życie z punktu widzenia tego, czym jest bycie chrześcijaninem, co znaczy być ochrzczonym, włączonym do wspólnoty Kościoła, co to znaczy być dzieckiem Boga, co to znaczy być uczniem Jezusa, to tak naprawdę my żeśmy wszystko dostali na tacy. Jezus dla każdego z nas zrobił wszystko, żebyśmy mogli być szczęśliwi i wolni.
0: No dobrze, ale od naszej strony, bo z nieba to wszystko widać prosto, proszę księdza. Tak mi się wydaje.
2: No.
0: Chwała Pańska, światłość wiekuista, niechaj nam świeci.
2: Trochę niedostępna ta perspektywa dla nas teraz.
0: No ale to ksiądz mówi tak, jakby ksiądz się miał w ręku. A właśnie ja myślę czasem, że ludzie w Polsce, w krainie, gdzie w większości pada deszcz albo jest pochmurno, mogły mieć inną perspektywę. I co z tego, że to tak pięknie brzmi?
2: My mamy problem z tym, że my nawet nie wiemy, że to pięknie brzmi. Cytując klasyków od zdrowia, powiem, że zdrowie zaczyna się od wiedzy. Tak samo nasza relacja z Panem Bogiem zaczyna się od wiedzy. Uświadomić sobie, co Bóg dla mnie uczynił, kim ja jestem. Bo my tego nie wiemy. My czasami mamy...
0: A kim? No bo zależy jak, bo jak kim ja jestem, Kowalski Jan w dzienniku
2: Turek
0: ucznia numer 12 i do tego średnia 3,6.
2: Dla nas Pan Jezus to może być taki zwrot grzecznościowy. Pan Jezus, tak jak Pan Kowalski. I to jest problem, że my mamy często z Panem Bogiem taką relację formalną, w zasadzie taką religijną, że my mamy poczucie, że są pewne zasady, których mamy przestrzegać i my ich przestrzegamy, mniej lub bardziej, nie odnosząc ich do żyjącego Jezusa. Że tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które ja robię z religijnego punktu widzenia, w nich chodzi o miłość, a nie o prawo. Że Bóg mnie kocha miłością, którą się ze mną dzieli i uzdalnia mnie do tego, żebym ja też odkrył to, jak bardzo jestem przez Niego ukochany, umiłowany, jak się On o mnie troszczy, jak Mu na mnie zależy.
0: No a jak odkrył? No jak moje serce jest puste, studnia wyschła, to co mam zrobić? Tam było napisane, szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Ja no muszę to... szukać.
2: poszukać. To szukaj, no to powiedz Panu Jezusowi: Panie, nie czuję Twojej obecności, nie doświadczam Twojej miłości, pragnę, żebyś przekonał mnie o tym, że mnie kochasz. Pragnę Twojej miłości, pragnę miłości, bo jej nie ma, bo mi nie dali jej w domu, bo ten świat mnie przytłacza i wyniszcza. Chcę tej Twojej miłości. Zaczynają się teraz na jesieni w różnych miejscach Warszawy, pewnie po obu dwóch stronach Wisły i pod Warszawą, rekolekcje ewangelizacyjne, odnowy.
0: To jest język miłości.
2: To jest sposób, żeby doświadczyć miłości Jezusa. O tych, w tych rekolekcjach nie chodzi o nic innego, tylko o to, żebyśmy doświadczyli tego, że Bóg nas kocha. Ale na to doświadczenie trzeba się otworzyć. Jeżeli ja mam doświadczyć, że drugi człowiek mnie kocha, ja muszę się na tego człowieka otworzyć, muszę się z nim spotykać, muszę go zaprosić do swojego życia, muszę dać mu się pokochać, żeby on się o mnie zatroszczył. Czyli właśnie, jeżeli ja się trzymam Pana Boga na dystans, nie rozmawiam z nim szczerze, nie mówię mu o tym, co przeżywam, co czuję, a tylko jestem na niego obrażony i takie poczucie mam, że Ty mnie, Panie Boże, zostawiłeś, nigdy o mnie nie myślałeś, no to nie dam się nigdy Panu Bogu tak dotknąć tą miłością namacalnie. Przypomina mi się taka opowieść z tych wspólnot dla anonimowych alkoholików, kiedy taki jeden, który umarł, a cały czas miał pretensję, że Bóg go opuścił. No jak oglądają z Panem Bogiem ten film jego życia, to w pewnym momencie widzi tym najtrudniejszym, że tam w tym momencie tylko jego ślady są na tym życiu widoczne. A Jezus mówi: to nie są Twoje ślady, tylko moje. Ja Ciebie wtedy niosłem na rękach. I my nie pozwalamy Panu Bogu, żeby On nas czasami wziął na ręce i poprowadził, poniósł tam przez te najtrudniejsze momenty naszego życia. Wyprowadził nas z tych ciemności. A może właśnie chodzi o to, żeby poprosić: Panie, daj mi doświadczyć Twojej miłości. Przekonuj mnie o tym, że mnie kochasz. Potrzebuję Twojej miłości. Nie czuję jej. Jestem poraniony, jestem opuszczony, jestem samotny. Panie, pokochaj mnie i daj mi uwierzyć i doświadczyć tego, że Ty mnie kochasz.
0: Piękne.
2: I to, no to się szczere. Dzieje, tak, no to jest.
0: Bo ja myślę sobie, że często my chcemy dobrze, a wychodzi średnio. Może właśnie dlatego, że my czasem lukrujemy za bardzo, że chcemy, żeby było lepiej niż jest. No to po co tak udawać? No, jak jest średnio, to jest średnio. Jest dobrze, to jest dobrze. Mogę być w tym szczery.
2: Tak, albo czasami próbujemy sobie sami pomóc, tak? No Pan Bóg niby jest, ale to przecież jak ja sobie nie pomogę, to nikt mi nie pomoże. Czasami takie myślenie. I czasami zajmujemy tą przestrzeń, prawda, tak bardzo mocno, nie chcemy z tego panowania, z tego radzenia sobie zrezygnować. I może właśnie dlatego te momenty takiego najniższego upadku są wtedy, kiedy człowiek bezsilności swojej dopuszcza miłość Pana Boga, dopuszcza go do swojego życia.
0: Święty Paweł tutaj mówi, że pragnie odejść. Ja myślę sobie, że jeżeli ktoś jest gotów odejść i ma w sercu spokój, to jest objaw ogromnej wiary, głębokiej duchowości, że jest gotów wszystko zostawić i pyta Boga, co jest lepsze.
2: No jeżeli taką ma motywację, to owszem tak, ale czasami niektórzy chcą odejść z tego życia, żeby uciec przed problemami, przed cierpieniem, przed swoją bezradnością. I to wcale nie jest dobra motywacja, bo śmierć tutaj w tym momencie niczego nie rozwiąże, nie załatwi. Bo ja te problemy przeniosę z tego życia na życie wieczne. I tam trzeba będzie je też załatwić. I tutaj ten czyściec się kłania, prawda, słynny, o którym niewiele potrafimy powiedzieć, ale który jest jako miejsce, w którym ja dojrzewam do pełni miłości i do tego, żebym był uzdrowiony i pokochany przez Pana Jezusa i zdolny do przyjęcia tej Jego miłości tak do końca, jak On mi się daje. Dlatego lepiej jest nie uciekać od siebie, nie uciekać od Boga, nie uciekać przed tym wszystkim, co mnie przygniata, bo ucieczka niczego tutaj nie rozwiązuje, ale pozwolić Panu Jezusowi wejść w środek tego swojego cierpienia, swojej nędzy, swojego udręczenia. I Paweł chciał zostać z tymi ludźmi, ponieważ wiedział, że jeszcze może ich w jakiś sposób poprowadzić do Jezusa. Jeszcze może ich bardziej przekonać przez głoszenie Ewangelii, że Bóg ich kocha, że Bogu na nich zależy i że najlepsze, co mogą w swoim życiu wybrać, to życie z Jezusem, jakkolwiek by to życie nie wyglądało.
0: I jeszcze jedna rzecz, jest mocna rzecz. Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele. Ciało, to mamy na życie.
2: Tak, bo ja jestem człowiekiem. A to, co w jakiś sposób określam jako człowieka, to przede wszystkim moje ciało, tak? Ja w ciele jestem zbawiony, w ciele żyję, w ciele dochodzę do świętości, w ciele, dlatego człowieczeństwo moje potrzebuje tej łaski, żebym ja dojrzał do pełni człowieczeństwa. Dlatego mówimy o Panu Jezusie, że On był najbardziej doskonałym człowiekiem, Bogiem i człowiekiem. Jego człowieczeństwo było wolne od jakiegokolwiek grzechu. W związku z powyższym ono było takie, jak Pan Bóg zamierzył, dla nas też. I kiedy ja buduję relację z Jezusem, to On mi pomaga stawać się nie tyle świętym, że ja swoją duszę uświęcę tak, że będzie zdolna pójść do nieba, ale ja święty mam być cały, także w moim ciele mam być święty. W sposobach wyrażania się przez moje ciało, w budowaniu relacji z innymi, w rozmowie, w kochaniu, w przebaczaniu, w służbie. to wszystko ma być tymi elementami, które czynią mnie świętymi.
0: Za chwilę posłuchamy Pana Jezusa w Ewangelii.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 20, wersy od 1 do 16.
1: Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny 3, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny 6 i 9, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że dostaną więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak więc ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
0: Mówiliśmy na początku o tym, że to będzie rozmowa o tych, którym się wydaje, że nadziei nie ma, albo że jest strasznie krucha, albo że, jak było w piosence, znowu w życiu mi nie wyszło. A to są ci, którzy stoją, mimo że czas się kończy. To jest okropne uczucie. Została godzina, wszyscy już wykonali swoje prace.
2: A ja zaraz... my nie mamy na to żyć.
0: Tak, ja do domu wrócę bez pieniędzy, nie mają co jeść, a tam w domu żona. To trochę jest historia tych, którzy stoją na rynku i ich nikt nie najął. Z jakich powodów? Różnie. Jeden przehulał czas, poszedł do knajpy, a drugi chorował na przykład, albo cokolwiek innego się stało. Nie dotarł na czas. A jeszcze inna rzecz, nie zostać najętym, to znaczy być niepotrzebnym, to jest po prostu okropne uczucie.
2: I niesamowity jest ten gospodarz, tak? Niesamowity jest ten gospodarz, który wychodzi na ten plac po wielokroć w ciągu dnia, gdyby szuka człowieka. Szuka człowieka w tym momencie, w którym jest w stanie go znaleźć. W pierwszym czytaniu było: szukajcie Pana, dopóki pozwala się znaleźć. Ale to jest też drugą stronę działa. Pan Bóg nas szuka na drogach naszego życia i będzie wychodził po wielokroć, stając na drodze naszego życia, żebyśmy mogli go znaleźć, żebyśmy mogli go zobaczyć i żebyśmy mogli usłyszeć: no dobra, idź do tej winnicy.
0: Czasem się wydaje, że tutaj z tego czytania, że być może on w ogóle tę winnicę pobudował po to, żeby tych ludzi ściągnąć, a nie po to, żeby mieć interes.
2: Zdecydowanie, no... to Królestwo Boże jest dla nas wszystkich pobudowane i cały czas uczymy w Kościele Świętego i przypominamy sobie, że Pan Bóg dla każdego z nas przygotowuje miejsce w niebie i że to miejsce jest tylko i wyłącznie dla nas, że nam go nikt nie zajmie, więc Bóg jest bardzo zainteresowany tym, żebyśmy wzięli w posiadanie to dziedzictwo, to Królestwo, które On nam wysłużył za tak niesamowitą cenę, jaką jest męka, śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc Bogu zależy na tym, żebyśmy byli w niebie. Niestety bardzo często o wiele bardziej niż nam. Ale to nie znaczy, że jeżeli nam zależy mało, że my tego nieba nie możemy osiągnąć. Nie. Bóg wychodzi do nas i zniża się do naszego poziomu miłości. Bóg nas będzie szukał do ostatniego momentu naszego życia. I teraz w sytuacji, w której ja jestem być może dzisiaj w poczuciu takim, że przegrałem, że zawaliłem mnóstwo rzeczy, że skrzywdziłem wielu ludzi, straciłem wiele szans na to, żeby coś sensownego ze sobą zrobić, że jestem być może bardzo zniszczony przez jakieś nałogi, w które wlazłem, przez rozbitą rodzinę, no, którą sam być może przyczyniłem się do tego, że ona jest taka, jaka jest, to Pan Bóg mówi, ja Ciebie szukam, ja nigdy z Ciebie nie zrezygnuję. Zależy mi na tym, żebyś był ze mną. Bardzo mi zależy na tym.
0: Tak, masz jeszcze godzinę. To jeszcze czas.
2: To jeszcze się załapiesz. Póki człowiek żyje, póty ma czas. To jest jeden z powodów, dla których Kościół nigdy nie wypowiada się o kimś, kto zmarł, nawet jeżeli znamy go tutaj na ziemi jako naprawdę niedobrego człowieka czy wielkiego zbrodniarza, to Kościół nigdy o takim człowieku nie wypowiada się, że na pewno jest potępiony. Kościół mówi o tym, że ktoś jest święty. Daje nam go za przykład, ale każdy człowiek do ostatniego tchnienia swojego życia tutaj na ziemi może powiedzieć Panu Bogu, żałuję. I my już nie będziemy o tym wiedzieli. I my już nie znamy tego, co jest między nim a Panem Bogiem, tak? Nie znamy jego ostatecznego losu. Kiedyś, jak umrzemy, może będziemy mogli się o tym dowiedzieć, jak nas to będzie w ogóle interesowało. A myślę, że nie bardzo. Pan Bóg szuka człowieka do ostatniego oddechu tutaj na ziemi. Ciągle walczy o to, żebyśmy go znaleźli, żebyśmy go dostrzegli, który stoi przed nami na drodze naszego życia i robi wszystko, żebyśmy zechcieli usłyszeć jego głos i właśnie wejść do tej winnicy.
0: Niesamowite jest to zdanie, rzekł właściciel, zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich, aż do pierwszych. By się wydawało, że chociaż ci pierwsi, chociaż honorowo pierwsi wyjdą po wypłatę. Gdzie tam? Oni ostatni wyszli. Pierwsi po wypłatę wyszli ci, którzy przyszli na sam koniec i w zasadzie im się nie należało. To ci zostali pierwsi.
2: To jest przypowieść, która potwierdza to, co Pan Jezus w innych miejscach mówił bardzo często, że nierządnica i celnicy wyprzedzają was do Królestwa Niebieskiego. Dlaczego?
0: O tym będzie za tydzień.
2: A dzisiaj możemy jako wstęp do tego, co mi za tydzień, powiedzieć sobie tak, że jeżeli ja jestem przy Panu Bogu cały czas, to ja jestem w takim zagrożeniu pewnym, że mi to wszystko troszeczkę spowszednieje, że popadnę w rutynę, że ja mogę w tej winnicy być i niby pracuję, ale gdzieś zapomniałem, po co pracuję, dla kogo pracuję, że nie pracuję na rzecz mojego gospodarza, prawda, który chce się na mnie dorobić i mnie wykorzystać, tylko ja tak naprawdę pracuję dla siebie. Ja sobie buduję to miejsce w Królestwie Bożym przez swoje bycie blisko Jezusa, pozwala mu się zbawiać i prowadzić. Czasami nam brakuje tej świeżości miłości, świeżości wiary. A człowiek, który gdzieś rzutem na taśmę, można powiedzieć, łapie się na to Królestwo Boże, on, tak jak o tej kobiecie cudzołożnej, prawda, powiedział, wiele jej przebaczono, dlatego wiele umiłowała. Nie? Kiedy ja doświadczę, jak wiele Bóg mi przebaczył, przyjmując mnie takiego, jakim jestem, odpowiadając na moje pragnienie powrotu do Niego i moje żałuję, jak doświadczam tego ogromu miłości, to też potrafię bardziej kochać i ta moja miłość wtedy jest taka świeża. I może właśnie powinniśmy ci, którzy mają takie poczucie, że no cały czas jestem w Kościele, a też do końca tego wszystkiego nie rozumiem, nie rozumiem tej miłości Pana Boga, nie doświadczam jej. Może warto modlić się o odnowienie tej miłości.
0: Tak, bo to jest piękne, bo to są ci, którzy przyszli raniutko, wychowani z domu, w rodzinie katolickiej i mieli to od zawsze i sakramenty i wszystko i spowiedź co miesiąc i oni po prostu są od pierwszej godziny i po prostu zlatuje czas i zaraz czas się skończy i będzie wypłata. I przestępują z nogi na nogę, myślą sobie, już tak nudno, może, a ci to przyszli o ten całe życie, był komunistą albo kiedyś, albo złodziejem i co on teraz stoi przede mną w kościele, nie?
2: No właśnie, a zazdroszczenie komuś darów bożych nie jest zbyt dobrą postawą. Jednym z grzechów jest taki, no, zazdrościć komuś łaski Pana Boga. Myślę, że sami powinniśmy ciągle dbać o to, żeby odnawiać w sobie działanie łaski Bożej, działanie Ducha Świętego, żeby odświeżać miłość, bo miłość Boża jest zawsze nowa i świeża. Czy ja mam takie doświadczenie tej nowej miłości, świeżej miłości? Jeżeli nie, to poproś Ducha Świętego. Duchu Święty, odnów we mnie doświadczenie miłości Pana Boga. Wydobądź mnie z mojej rutyny, w której być może tkwię. Odkurz te moją relację z Jezusem, moją modlitwę. Odnów ją, odśwież ją na nowo. Daj mi radość spotkania z Jezusem w Eucharystii. Daj mi radość ze spotkania z Jezusem w Jego Słowie. Daj mi radość z tego, że jestem przecież całe życie przy Jezusie, a więc mam dostęp do całego bogactwa Jego łaski, że wszystko jest dla mnie, że ja słyszę tak od Ojca to, co ten starszy syn w tej przypowieści o miłosiernym Ojcu. Dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy.
0: Jeszcze jest jedna rzecz tutaj. Pomyślałem sobie o odwadze stanięcia na rynku. To wymaga odwagi, bo może lepiej siedzieć w tej kaczmie albo patrzeć przez okno na rynek, jak tam ludzie wychodzą. Albo w ogóle udawać, że tego rynku nie ma. A on tam wychodzi, ten właściciel, prawda? Nająć. Mieć odwagę wyjść na rynek i powiedzieć, panie, jak ja bym chciał, żebyś mnie jeszcze najął, bo wobec tego to życie naprawdę nie ma sensu, albo ja się chyba nie nadaję do niczego, ale nie wiem, zaryzykuję. Rynek zostanie pośrodku, a niech mi ludzie zobaczą. Nie?
2: No tak, jest to jakieś wystawienie się trochę na widok publiczny, ale myślę, że im bardziej doświadczamy tego, że potrzebujemy miłości, że potrzebujemy łaski, potrzebujemy Boga, tym łatwiej na ten rynek nam wyjść. Przyznać się do swoich grzechów, przyznać się do swojej bezradności, to jest bardzo dobra rzecz. To nas nie upokarza, ale to wręcz przeciwnie, może stać się źródłem chwały nieprzemijającej w naszym życiu. Może też o taką odwagę warto się pomodlić, jeżeli mi jej w tym momencie brakuje. To poprosić Jezusa, Panie, pomóż mi przyjść do Ciebie, pomóż mi wyjść na ten rynek, pomóż mi się wyspowiadać, pojednać z Tobą, pomóż mi przyjść na Eucharystię, przyjąć się w Komunii Świętej czystym sercem. Pomóż mi wyjść z tego domu, być może wszyscy się będą patrzyli, takich do kościoła nie chodził tyle i tyle czasu, prawda? I będą się może dziwnie patrzyli, a może koledzy, a może znajomi, prawda? Ty taki się nagle zrobiłeś. Daj mi, Panie, odwagę sprzeciwienia się tej opinii ludzkiej, na którą tak bardzo uważam i na której mi tak zależy. Daj mi, Panie, taką odwagę, żeby zaryzykować tak zwane swoje, w cudzysłowie, dobre imię, po to, żeby przyjąć od siebie coś, co jest naprawdę wartościowe i dlaczego warto żyć.
0: Tak, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi
2: ostatnimi.
0: Ale też żadna przegrana, prawda? Jak pierwsi są mądrzy, to rozumieją, że jest porówno.
2: Tak jest. A nic więcej jak niebo nie dostaniemy. To jest pełnia szczęścia, którą Pan Bóg dla nas przygotował, więc czy żeśmy zaczęli od samego początku naszego życia przygodę z Jezusem, czy dopiero teraz mamy ją zacząć? Ważne, żebyśmy przygodę z Jezusem zaczęli.
0: Albo mieliśmy przerwę dramatyczną.
2: Albo mieliśmy przerwę, to zwłaszcza po tej przerwie warto wrócić do gry. Cokolwiek by się nie działo, albo nam się nie chce, tak? Albo mamy już wszystkiego dość. Warto jest wyjść z tego miejsca, w którym jestem. Papież Franciszek mawiał wcześniej, wstać z tej kanapy, która być może stała się dla mnie wygodna, nawet jeżeli jest już tak wytarta z tej gąbki, że zamy sprężyny mnie w tyłek uwierają, to mimo wszystko wstać z tej kanapy i wyjść na rynek, wyjść na plac, wyjść na miejsce, gdzie Bóg na mnie czeka.
0: Alleluja.
2: Alleluja.
0: Na tym kończymy dziś nasze rozważania. Gdyby ktoś chciał wesprzeć tworzenie tych audycji, audycji Księga przez Radio Warszawa, serdecznie do tego zapraszamy. radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas i tam wszystkie informacje. A dziś za uwagę dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Pięska.
3: Księga.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
4: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
5: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Asystans 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise to sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
3: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
6: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187. Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Śliwkowe święto, muzyka i mnóstwo dobrego smaku. Już 20 września na placu przy Stadionie Olimpii w Kątach odbędzie się Festiwal Dobrego Smaku. 26 Święto Suszonej Śliwki. Od godziny 15 wielkie śliwkowe gotowanie. A na scenie zespoły Mali Iwkowianie, Iwkowianie, Iwkowska Orkiestra Dęta oraz o 19 Kapela Jafel. Przyjdźcie całymi rodzinami i poczujcie smak tradycji. 20 września. Kąty. Festiwal Dobrego Smaku. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.

Słuchajcie, radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 10.30. Łączymy się z Bazyliką Katedralną w Tarnowie, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie wikariusz parafii katedralnej, ksiądz Jakub Jasia.

tę najświętszą ofiarę składam w intencji wszystkich parafian naszej parafii katedralnej. Modlę się o wszelką pomyślność, o błogosławieństwo Boże. Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się w naszej bazylice katedralnej, aby świętować kolejną niedzielę w ciągu roku, aby dziękować Bogu za zbawienie, za to, że jest pośród nas. Dzisiejsza niedziela to dzień środków społecznego przekazu. Modlimy się za wszystkich ludzi mediów, za tych, którzy mają przekazywać nam informacje, aby zawsze żyli w prawdzie. Modlimy się w sposób szczególny za nasze media diecezjalne, media katolickie. Pamiętamy o wszystkich pracownikach naszego diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Pamiętamy o redakcji Synaj TV, o gościu niedzielnym, oddziale tarnowskim i o redakcji naszego portalu diecezjalnego. Te wszystkie osoby, które tworzą to środowisko medialne społecznego przekazu, otaczamy naszą serdeczną modlitwą i wdzięcznością. Pozdrawiamy dziś w sposób szczególny wszystkich, którzy łączą się z nami na modlitwie dzięki transmisji naszego diecezjalnego radia, zwłaszcza wszystkich chorych i cierpiących. Zapraszam wszystkich do modlitwy, do spotkania z Jezusem Chrystusem i Jego Kościołem, do złożenia Najświętszej Ofiary. A na początku tej Eucharystii przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy i niewierności. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu z zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas

0: Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego. Spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje. Do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczeniu, bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Oto słowo Boże.
2: Bogu niech będą dzięki.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, pozostawiać zaś w ciele. To bardziej konieczne ze względu na was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo, jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

Drogi bracie, droga siostro, drogi radiosłuchaczu, co zapamiętałeś z odczytanej przed chwilą Ewangelii? Co Jezus chce dzisiaj poprzez tę przypowieść tobie powiedzieć? Gospodarz wychodzi o wschodzie słońca i zatrudnia do pracy winnicy pracowników. Zapłatą za dzień pracy ma być jeden denar. Potem o trzeciej godzinie idzie i widzi na rynku stojących bezczynnie ludzi. Ich też zatrudnia. Podobnie czyni o godzinie 6, 9, 11. Na początek małe wyjaśnienie z tymi godzinami. W czasach biblijnych w Izraelu dzień liczono nie tak jak my godziny od północy, ale od wschodu słońca, czyli od naszej 6. A zatem, gdy w Ewangelii czytamy, że gospodarz drugi raz wyszedł na rynek o godzinie 3 i zatrudnił kolejnych bezrobotnych, to według naszego liczenia czasu to było o godzinie 9. A następnie, gdy mowa jest o godzinie 6, to chodzi o naszą 12 w południe. Warto o tym wiedzieć, bo też gdy czytamy w Ewangelii, że Jezus umarł o godzinie 9, to nie chodzi o naszą 9, ale o 9 godzinę dnia, czyli naszą 15. A wracając do naszej dzisiejszej przypowieści, wszyscy pracownicy o 18 kończą pracę i wszystkim gospodarz wypłaca po denarze, nawet tym, co pracowali jedną godzinę. Co o tym myślisz? Czy to było sprawiedliwe? Czy może krzywdzące? Gdy byłem młodym chłopakiem, sam doświadczyłem, że takie ewangeliczne wypłacanie może być bolesne. A mianowicie pewnego dnia pomagałem wujkowi przy sianokosach. Cały dzień pracy w upale, a na koniec do tej pracy dołączył jeszcze mój brat, dosłownie na jedną godzinę. Wujek był bardzo wdzięczny za pomoc. Powiedział wtedy, że potraktuje nas ewangelicznie. I rzeczywiście obydwaj dostaliśmy takie samo wynagrodzenie. Jego zapłata była hojna, ale nie ukrywam, że wtedy było to dla mnie bolesne, że mój brat pracował 10 razy mniej, a dostał tyle samo. Ale czy gospodarz ma prawo tak postąpić? Oczywiście, że tak. Nikogo nie oszukał, nikogo nie skrzywdził. I patrząc z perspektywy biznesowej, może nie jest to do końca logiczne czy ekonomiczne, ale ta przypowieść nie ma na celu uczyć nas ekonomii, ale odnosi się do Królestwa Bożego. Ta winnica jest symbolem narodu wybranego, symbolem Kościoła. A zapłatą jest zbawienie, które ciężko stopniować, że jeden dostanie tyle zbawienia, a drugi trochę więcej. Pewnie są tacy ludzie, nieraz bardzo pobożni, którzy uważają, że skoro ja chodzę już tyle lat do kościoła, czy odmówiłem więcej różańców niż inni, to powinno dla mnie w niebie być jakieś wyjątkowe miejsce. Ale to tak nie działa. Mieszkanie w niebie dla każdego jest przygotowane tak samo wspaniale. I potrzeba nam ciągle uczyć się pokory i miłości bliźniego. Miłości, która sprawia, że cieszymy się, że komuś się dobrze powodzi tu na ziemi. Ale jako chrześcijanie jeszcze bardziej powinniśmy się cieszyć, gdy słyszymy, że człowiek w ostatniej godzinie życia zapracował sobie na niebo. A my niejednokrotnie zachowujemy się jak ci, którzy cały dzień pracują. Ale jeśli ty długo już pracujesz w winnicy Pana, to powinieneś przecież pamiętać o słowach, które dzisiaj też słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Myśli moje nie są myślami waszymi, a wasze drogi moimi drogami. Logika Pana jest inna.
Jeśli jesteś tym dzieckiem obecnym w domu ojca, pamiętaj, że wszystko, co moje, do ciebie należy. I gdy przychodzisz do kościoła, może już 50 lat, a może dłużej, to myśląc tylko po ludzku, możesz oczekiwać jakiejś nagrody, pierwszego miejsca w pierwszym rzędzie w kościele, najlepszego miejsca na parkingu pod kościołem, lub gdy idziesz zamówić do kancelarii mszę świętą, to żeby dla ciebie zawsze była wolna intencja w niedzielę na sumie. Ale to nie jest Boże myślenie. Boże myślenie bardziej można zobrazować postawą człowieka, który przyjedzie do kościoła trochę wcześniej i specjalnie zaparkuje dalej, żeby te najbliższe miejsca pod kościołem zostały dla tych, którzy zawsze na ostatnią chwilę, żeby oni zdążyli na mszę. A gdy przychodzisz do kościoła, to właśnie zamiast szukać tego najlepszego, wygodniejszego miejsca w ławce, może ustąpię temu, który znajdzie się tu przypadkowo. Może on poruszony twoim przykładem właśnie zostanie na mszy. Czy choćby nawet siadając w ławce, posuniesz się trochę do środka tej ławki. Nie musisz siedzieć na jej krawędzi, blokując 5 kolejnych miejsc, na których już nikt nie wejdzie. Moi drodzy, właśnie takie drobne sprawy pokazują, jak ja myślę, czy po Bożemu, czy tylko po ludzku. Czy właśnie, gdy idziesz zamówić tę mszę świętą i zgodzisz się zamiast w niedzielę, aby była ona odprawiona w poniedziałek, to patrząc w takich kategoriach Bożego ucznia, powinieneś się ucieszyć, że ty będziesz miał okazję 2 razy w tygodniu spotkać się z miłującym Bogiem. Uczmy się tej Bożej logiki, tego Bożego myślenia. A słuchając tej przypowieści o pracownikach winnicy, pomyślmy wreszcie, czy ja dałem się nająć do Bożej winnicy? Czy może jestem tylko bezczynnym, bezrobotnym gapiem? Gospodarz wiele razy wychodzi i zaprasza, ale czy ty jesteś, gdy on wzywa? Czy słyszysz jego zaproszenie do pracy? On zaprasza na różnych etapach naszego życia, zaprasza w młodości, ale zaprasza też dorosłych. Za chwilę w ogłoszeniach usłyszymy choćby zaproszenie do bycia ministrantem, do dołączenia do DSM-ek, ale także do Scholi Akatyst, czy do takich czy innych wspólnot, gdzie możemy pracować w tej Bożej winnicy. Mogę udoskonalać tę Bożą winnicę także poprzez modlitwę. Może właśnie ta godzina adoracji w ciągu tygodnia przed Najświętszym Sakramentem. Czy przez to, że dołączę do róż różańcowych i będę codziennie odmawiał 1/10 różańca w intencjach papieskich. Może to właśnie będzie to moje pracowanie w Bożej winnicy. Moi drodzy, można stać jak ci bezrobotni na rynku i narzekać, że nie mam pracy, że cały świat jest zły, ale mogę dać się zatrudnić Bogu i samemu zapracować na hojną nagrodę i równocześnie zmieniać ten świat na lepsze. I dzięki Bogu są tacy, także w naszej wspólnocie parafialnej, którzy przychodzą i angażują się, przykładowo gotując żurek dla bezdomnych, którzy angażują się w organizację pikniku parafialnego czy w zbiórkę żywności dla ubogich na święta. Są tacy młodzi, którzy stoją właśnie przy ołtarzu. Jako ministranci i lektorzy możemy zachwycić się pięknem liturgii dzięki ich posłudze. Czy angażują się też jako wolontariusze w naszej parafialnej świetlicy? I są wreszcie tacy, którzy angażują się i udoskonalają tę Bożą winnicę
poprzez ofiarowanie swoich codziennych krzyży, cierpień i modlitw intencji naszej parafii. Niech Pan hojnie wam to wynagrodzi. Ale zastanówmy się właśnie dziś, do której grupy ja konkretnie dzisiaj należę. Czy do tych pracujących, czy może tych bezrobotnych? Może już czas pozwolić się Panu zatrudnić i oczywiście zamiast złościć się na tych, co zasłużyli na wypłatę pracując jedną godzinę, pomyśleć i postarać się, aby było ich więcej, aby ci, którzy jeszcze nie spotkali Pana, zaczęli dla Niego pracować. Amen.

0: Wyznajmy naszą wiarę, wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Boga, który nieustannie wychodzi naprzeciw człowiekowi i zaprasza go do pracy w swojej winnicy, zanieśmy nasze pokorne modlitwy.
1: Spraw, Panie, aby wszystkie osoby duchowne, wsparte Twoją mocą, z cierpliwością wyjaśniały wiernym trudne prawdy wiary. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Spraw, Panie, aby na świecie nie szczędzono środków i czasu na walkę z terroryzmem i wojnami. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Spraw, Panie, aby nasze rodziny były oazami pokoju, bezpieczeństwa i wzajemnej miłości. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Spraw, Panie, aby ludzie mediów i pracownicy środków społecznego przekazu zawsze służyli prawdzie. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Spraw, Panie, aby ci, którzy przed nami odeszli z tego świata, mogą oglądać Ciebie, trójjedynego Boga. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Spraw, Panie, aby każdy z nas tutaj obecny przyjmował z pokorą to, co dajesz nam w codzienności. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Panie nasz i Boże, wysłuchaj modlitwy swojego ludu, oświecaj nasze drogi Twoją prawdą, umacniaj nas swoją łaską i zaprowadź do swojego Królestwa przez Chrystusa, Pana naszego.

Panu, dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, owoc wina, krzowie i pracę rąk ludzkich, Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas napojem duchowym.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę.
0: Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, w które wierzy z całego serca, przez Chrystusa.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, jego biskupów pomocniczych, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

Zbaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim sakramentem, abyśmy dzięki sprawowanym misterium doznali skutków odkupienia w naszym życiu przez Chrystusa Pana naszego.
1: Ogłoszenia duszpasterskie. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie Tygodnia Maryjnego oraz wydarzeń z nim związanych, w tym festynu katedralnego, Radzie Duszpasterskiej, wspólnotom katedralnym, siostrom misjonarkom, kapłanom, liturgicznej służbie ołtarza, dziewczęcej służbie maryjnej, chórom katedralnym. Wszystkim, którzy na różne sposoby wsparli przygotowania, materialnie i duchowo, Bóg zapłać. W ostatnim tygodniu w katedrze rozpoczęły się prace mające na celu określić, na jakim gruncie jest posadowiona. Wynik tych prac posłuży do wskazania, jakie są możliwości opracowania projektu udostępnienia krypt, które znajdują się w naszej katedrze. Od 17 września rozpoczęła działalność świetlica parafialna u Jana Pawła II. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 18. Dzieci ze szkoły podstawowej od klasy pierwszej do klasy szóstej, które chcą uczestniczyć w zajęciach, mogą zgłaszać się u siostry Moniki Wodzińskiej, która od tego roku prowadzi świetlicę. Jeśli ktoś miałby używaną, niepotrzebną lodówkę, to chętnie przyjęlibyśmy ją na świetlicę. Rodziców uczniów klas ósmych, którzy przygotowują się do sakramentu bierzmowania, zapraszamy we wtorek, 22 września, na mszę świętą o godzinie 18. Natomiast rodziców młodzieży z klasy siódmej zapraszamy we czwartek, 24 września, na mszę świętą o godzinie 18. Pierwsze spotkanie rodziców wraz z dziećmi, które rozpoczną przygotowanie do uroczystości pierwszej Komunii Świętej, odbędzie się w poniedziałek, 5 października, a rozpocznie je msza święta.

0: 15, ministranci w środę od godziny 16, grupa młodzieżowa w piątek o godzinie 19, dziewczęca służba maryjna w sobotę o godzinie 9:30. Zapraszamy chętne dziewczynki do dołączenia do dziewczęcej służby maryjnej, zgłoszenia u siostry Gabrieli. Prośba do rodziców, chłopców i dziewcząt, aby wsparli pragnienia swoich dzieci dołączenia się do wspólnot liturgicznej służby ołtarza i dziewczęcej służby maryjnej. Udział w tych wspólnotach to ważna, całościowa formacja chrześcijańska, która później owocuje w dorosłym życiu. Siostry misjonarki posługujące w naszej parafii zapraszają na noc czuwania w intencji Polonii, która odbędzie się na Jasnej Górze od 16 do 17 października. Koszt wyjazdu 90 zł, zapisy w kancelarii, szczegóły na plakatach i u sióstr misjonarek. W niedzielę 27 września parafia Tarnowiec zorganizuje wyjazd do Szczepanowa w ramach diecezjalnej pielgrzymki w intencji trzeźwości. Prosimy, aby osoby chętne zgłaszały się do parafii do środy 23 września do parafii Tarnowiec. Numery telefonu są w ogłoszeniach papierowych. W dniach 24 do 25 września odbędzie się 7 Festiwal Organistów Diecezji Tarnowskiej, szczegóły na plakatach. W ostatnim tygodniu do wieczności z naszej wspólnoty parafialnej odszedł świętej pamięci Roman Żmuda, lat 64 z ulicy Burznic. Poledźmy jego duszę oraz zmarłych z naszych rodzin Bożemu miłosierdziu. Dobry Jezu, a nasz Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Dziś w sposób szczególny pamiętamy o wszystkich pracownikach mediów, zwłaszcza tych, którzy pracują w mediach diecezjalnych. Nie sposób tu dzisiaj wspomnieć tych, którzy byli u początków tych mediów diecezjalnych, a więc pamiętamy w naszych modlitwach o świętej pamięci arcybiskupie Józefie Życińskim i o świętej pamięci księdzu profesorze Michale Drożdżu. Pamiętajmy o nich w modlitwach z wdzięcznością, że wtedy w latach 90. podjęli takie prorocze decyzje o stworzeniu tych mediów diecezjalnych i o rozwoju właśnie tych mediów. W intencji arcybiskupa Józefa i księdza profesora Michała, dobry Jezu, a nasz Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pan z wami.
1: Jest duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Katedralnej w Tarnowie, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył ksiądz Jakub Jasiak, a Słowo Boże wygłosił ksiądz Marek Wojak.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Awra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
4: Po reklamie.

Piotr Gąsienica zaprasza pięknie na folkowe gotki i góralską muzykę. Słuchajcie z nos, pytam pięknie. Jak się downi na Zolesiu Lycyli? Gadają ludzie, że na Zolesiu downi to i ludzie byli mocniejsi i zdrowsi. A jak w to zachorował, to nie szedł do doktora i no lycał się w chałupie. A trafiały się różne bolenia, a to brzucha, a to głowy. No takie wolety były niedobre. Można było z tym żyć, i no tako wola to dziupio, a jeszcze biedno, to się nie mogła tak prądko wydać. Ludziska ratowały się jak mogły, gotowali różne zielska, no lepiej świocone, pili psie sadło na oberwonie, na brzuch dobro boła miotka, piołunek i cątyruja. Na krzypło to pucki młode ze sosny się zbierało, a jak w to przeziębnął, herbato lipowo pił. Serce się lycyło łozmaryną, łocym kozdy wiedzią. Na boluce miejsca skórko z kota przykładali i to pomagało, a jak dłużej to skórko nosił, to na piękne wydobrzał. Trzeba było ino jakiego łopcego kota chycić, bo swojego było składa. Jak był dobry na mysy, jak musi darcio po kościach do piekły, zajus wytrzymać nie mógł, to się dawał z sobą pogryźć, albo się łozbierał i tak jak go Pan Bóg stworzył, w pokrzywy właził. To było pomocne ino, taki się musiał łobzirać, żeby w to nie widział, bo by jeszcze jakie zgłorso nie było. Trafiały się te zbitki na weselak, w tej takie sinioki łopuchliny z wokłostą i psim sadłom, a jeszcze lepsi borsucem się lucuło. Na ziołak i luconiu to się trochę znała kowolka, ale babka miło opowiadali, że ludzie chodzili na pasierbiec. Tom był taki chłop, Dudziok się nazywał, co się znał lepiej i ludzie do niego chodzili, a jak płomarz ze starości, to chodzili do jego córki. Tyz mudro była. Tak tyz było ze stryką Franciską ze snus. Stryno ze 2 roki susuła mu łeb ze deski na pioterku w stodole zetlały. Stryk rzutny do roboty nie był, to mu się nie śpieszył jakoś i nie mógł wytrzymać, jak mu baba za usami zgrzypiała, to i jednego dnia płosek. Stryno akurat siedziała przed boiską i przebierała zimnioki. Wnet cłesik durkło na boisku, jakby w to cepokom prasno. Zaśrała bez wrota, a tu w plowak gromuli się coś i fucy. Patrzy lepiej, a Franciszek z plów wyłazi, a patrzy na nią jak stary kucur na psa. Od tego czasu zaczął sknąć pomału i cornieć na gąbie, a 2 tygodnie to już ino lezu. Może doktora ci trza, Fronuś, przepowiedziała stropiono stryno. Nie potrzebuję doktorów, naś to porcuł się Franciszek. Śnik to wszystko chłoreści powstały. Dawni jak nie było telo doktorów, to i chorób było mniej. Jak kogo chyciło morzysko, to wołał staro kowolko spod młodyni. Odczyniła uroki, postawiła gorący gorcek na brzuchu. Tak człowiek przetrzymał, to zoł, a jak nie przetrzymał, to go wywieźli za 3 dni na uboc. A teraz doktory wymyślili jakieś ślepe kiski. Franuś, tobie to trzeba chyba tego doktora, co jest łot głowy, bo takiś nieporozumny. Pewnie ze łona i ślepo, i jak w sej w brzuchu pociągu siedzi, to i oślepnie. A ciebie to byk wysłał do takiego doktora, co język łobrzyno. A i to nie wiem, co by poradził, bo byś pewnie drugą stroną kłapała. Babu, a dojrze ty mi spokój, chłoj 2 dni przed śmiercią. Na to syćko na 10 jątek zwierzyki. Niech będzie pokwolony Jezus Chrystus. Witajcie, krześnioki. Już dawno moja mamusia susy mi głowo, żeby ciotce Helusi chłopset z mocą na pasierbiec.
Jest tam taka baba, co chłorości z mocu płozno i strasznie dobrze ludzi lecy. Nie mógł zek się do siela wybrać, ale teraz to pudo. Posed jątuś z mocą ciotki Helusi i krześnioka Franciska. Zased na pasierbiec, uspytał się ludzi, koj ta baba bywo, jakosi trafił do niej. Ona obeźrała obydwie flasecki, wzięła kartecko i zapisała na niej na obydwóch stronach. Potem powiedziała: z tamte strony są liki lobaby, a z te la chłopa. Przypatrz się dobrze, co byś się nie pomylił. Wracał się jątek ku wieczorowi, słonecko się znizuło, jak jeś mu się chciało, a jeszcze wiocy pić. A ze był już na starej wsi pod łostrą, to obrócił się do świagra. Dawno się ze siostrą nie widział, odkąd się ona za Jaśka Zunia wydała. Zaraz ty świagier kozoł ćwiartecko i tak im zesło. Jątek zasedł do chałupy, jak się już ozwidniało i posedł spać. Rano nie mógł nijak wydedukować z te kortusie, z które strony są liki dla ciotki, a z które dla stryka. Na koniec powiedział ciotce i strykowi, że liki są wspólne. Przecie baba obiecywała, że ich oboje wylicy. Od drugiego dnia zaczęło się lecenie. Kiedy ciotka miała okłady ze syrwotki z kamforum, to stryk miał ze syra z krzoną, a potem na łobrytko pilitys, obydwoje wódko z miodą, masłą, mleką i gorocką. Ciotka się przed tą wymawiała, bo przez całe życie wódki do goby nie brała, ale ją uspokoili, że dla zdrowiutności to można się wódki napić bez grzechu. I świato, prawda wam powiem, że za 2 tygodnie strykowi i ciotce się zrobiło lepiej. A po miesiącu obydwoje pozdrowieli. Tak o ta baba, wiecie, na pasierbcu była mudro. Czy jeszcze dziś chłodzu ze Zolesio na pasierbie cielicyś, to ja nie wiem. Jeszcze wam powiem, że jak na imieninach przy świocie, na jakiej głościnie, jak w to musiał wyjść za potrzebu, jak to go dają tam, gdzie król piechotu chodzi, to nieraz się go do idą na pasierbiec. To syćko wiedzu, za czym idzie. A teraz już i wy wiecie, o co chodzi. Haj! Pytam pięknie, słuchajcie, folkowego grania i gadania. Cytuję dla was Piotr Gąsienica.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
0: Po reklamie.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Baż pięknie was pozdrowił, moi ściewy. Z kazalnicy łochotnickiej, spod Turbaca, Gorca, Lubonia, na tych Magórek, pięknym widokom na Tatry, Beskidy i Pioniny. To już, moi ściewy, 25. niedziela zwykła, kiedy chcemy razem medytować nad świętą Ewangelium, którą usłyszymy w naszych kościółeckach. Będzie to Ewangelia według świętego Mateusza. Tak pisał, kiedy Jezus opowiedział swym uczniom tą przypowieść. Deć królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, żeby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się ta z robotnikami o denar za dzień i posłał ich ku winnicy. Kiedy wyszedł około godziny trzeciej, łobaczył ty z innych stojących na rynku bezczynnie i rzece ku nim: idźcie, staj wy do mojej winnicy, a co będzie susne, to wam dom. Oni ta poszli. Wyszedł ty ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo ty to uczynił. Kiedy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i pytał ich: a czemu to stoicie dyć cały dzień bezczynnie? Oni mu odpowiedzieli: bo nos nikta nie najął. Rzece im: idźcie i wy ku mojej winnicy. Kiedy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego zarządcy: zwołaj ta robotników i wypłać im ta należności, począwszy od ostatnich, aż ku pierwszych. Przyszli ta najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Kiedy przyszli pierwsi, myśleli, zewiący dostaną, i oni jednak otrzymali po denarze. Wziąwszy go, strzemrali przeciw gospodarzowi, godali: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekłoty. A na to im rzekł z nich: przyjacielu, nie cynio ci krzywdy. Czy z niego denara umówiłeś się za mną? Weź ta co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać to samo, jak i tobie. Czy z mi nie wolno uczynić ze swym to, co chcą? Czy na to złym okiem patrzy, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi będą ostatnimi. Moi ściewy, ta przepiękna przypowieść o robotnikach w winnicy ukazuje nam, że u Boga my syćka są jedynacy. Licamy się i Bóg niejako syćki będzie tak samo wynagrodzą niebom. To jest ważne, moi ściewy, żebyśmy ta nie zazdrościli inksym. Mówi się, że zazdrość to głupi grzech. Nic nie daje, jedno jest baż człowieka mący. I tak tu tak było. Oni myśleli, że wszystko będzie tak, jak im niejako logika nakazuje. Ale Pan Jezus mówił o swojej miłości miłosiernej, o tym wielkim przebaczeniu, ale ty złotym, że chce wszystkich przygarnąć ku boskiemu swemu sercu. Dziękujmy mu za ten wielki znak niejako bycia blisko boskiego serca i to, że my u Chrystusowego serca niejako syćka jesteśmy wyjątkowi i to jest znak, że idziemy w syćka w tym samym kierunku ku niebiosom. Ważne jest, abyśmy sobie tam pomagali, a nie utrudniali. Na tej drodze trzeba nam nieustannie przyzywać wstawiennictwa świętych, którzy nam pokazywali, jak to żyć. Chociażby w tym tygodniu wspominamy świętego ojca Pio. Popatrzcie się, moi ściewy. Ten święty zakonnik pokazuje nam, że w cierpieniu, w chorobach, w modlitwie
jest ta nasza dróżka ku Bogu, ku wieczności. Niech na tej drodze nas i Matula wspomaga, Matka Najświętsza. Co u nas, Moiściewy, na Podhalu? Przepiękny się ten sas zacyno, już te drzewa się nam tak kolorują, te listecki coraz bardziej żółknieją, czerwienieją i to jest ten wielki znak. Dzisiaj, Moiściewy, chciałbym was pozdrowić niejako z kazalnicy tu od nas, z Łokotnicy Górnej, ale z przepięknego miejsca, my to nazywamy Skałka pod Gorcą, kiedy mamy wyjątkowo miejsce. Dzisiaj tam jest msza świąta o 13:00, będzie apel poległych, bo wspominamy czas, kiedy 82 lata temu tam ponad 100 młodych chłopaków ślubowało uroczyście. Zaprzysiężenie było pierwszego pułku strzelców Podhalańskiej Armii Krajowej. Był to czas, kiedy ci młodzi zawierzyli wszystko Bogu, ojczyźnie i temu, co nazywamy honorowi. Wspominamy tych wielkich łopyńców, naszych małych ojczyzn. Będziemy się za nich modlić, za te rodziny, które se przebędą ku nam, ale przede wszystkim za tych młodych dzisiejszych, co by my nigdy nie utracili naszej tożsamości, co by ta nasza wiara i tradycja szła w dobrym kierunku. Myślę, że tam dzisiaj im zaśpiewą. Hej, wiara ojców naszych, hej, nas przyprowadziła. Hej, wiara w Boga Ojca, hej, wszystkich stworzyciela. Hej, wiara w Boga Ojca, hej, wszystkich stworzyciela. Hej, chwała Trójcy Świętej, hej, niechże będzie chwała. Hej, co by wiara ojców, hej, w dzieciach pozostała. Hej, co by wiara ojców, hej, w dzieciach pozostała. Tak, Moiściewy, trzeba nam dbać o ten patriotyczny wymiar, co by my nie utracili, skąd my z tymi dokąd jako podążamy. Ta łaska boska, łopaczność czuwa, ale jak to godomy szczerzonego, Pan Bóg szczerzy. Trzeba nam otwierać, łomodlać sprawę naszej ukochanej ojczyzny. Moiściewy, ta druska ku Bogu jest zawsze zawierzeniem, łomodlaniem, ale też wdzięcznością. Dziękujemy Jezusowi za ten dar wolności, co by my zawsze Go pięknie szczegli i pielęgnowali. Moi pokochani, pozdrawiam wszystkich chorych, cierpiących, zawierzę was w modlitwie, ale te wszystkich, którzy tworzą te małe ojczyzny, przepiękne dzisiaj te chcę wspomnieć, tę uroczystość odpustową w Niskowej, kiedy te zespoły regionalne, małe zespoły regionalne, dziecięce, te lachowskie się spotkały, kiedy byłem razem z nimi, przepiękny widok, piękna modlitwa, a radość, że ta tradycja nie zaginie. Wszystkich jeszcze raz pozdrawiam, ostańcie mi ta zdrowi, bo za was tak prowadz. Pozdrawiam was ksiądz Stanisław Kowalik, proboszcz z Łokotnicy Górnej.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Agencja koncertowa Jolmax i Centrum Sztuki Mościce zapraszają 17 października. Koncert legendarnego zespołu Lombard. 45 lat. Niezapomniane przeboje. Widowisko multimedialne. Zespół Lombard. To nie chwila, to droga. 45 lat na scenie. Tysiące koncertów. Hity, które znasz. Rockowa energia. Przeżyj to sam. Lombard Tarnów. 17 października. O godzinie 18:00. Bilety. Centrum Sztuki Mościce.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting & Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
2: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
1: Zapraszam, Szlendi.
3: Śliwkowe święto, muzyka i mnóstwo dobrego smaku. Już 20 września na placu przy Stadionie Olimpii w Kątach odbędzie się Festiwal Dobrego Smaku. 26 Święto Suszonej Śliwki. Od godziny 15 wielkie śliwkowe gotowanie. A na scenie zespoły Mali Iwkowianie, Iwkowianie, Iwkowska Orkiestra Dęta oraz o 19 Kapela Jafer. Przyjdźcie całymi rodzinami i poczujcie smak tradycji. 20 września. Kąty. Festiwal dobrego smaku. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
4: Po reklamie.
5: Serdecznie witamy Państwa w niedzielne popołudnie 20 września i zapraszamy do wysłuchania dzisiejszego koncertu życzeń.
6: Lucyna Ruchała
5: i Tomasz Gat.
6: Dzień dobry. Naszym pierwszym gościem jest dziś pani Jolanta Kupczyk z Krasocina.
5: Dokładnie pół wieku idziesz przez ten świat. Droga to wspaniała, choć usłana cierniem i kwieciem teraz. Lubisz to, co teraz robisz, pomagasz innym, co sprawia ci tyle radości. Motywuje cię każdy dzień do działań w imię swojej słuszności. Życzę Ci, Jolu, samych radosnych i pięknych chwil w tym niełatwym życiu. Jak najwięcej powodów do uśmiechu, którego dawniej nie było. Po prostu spełniaj swoje marzenia.
6: Tego życzę Ci z całego serca Ola Starnowa oraz dedykuję piosenkę Adama Chroli, tego co najlepsze.

0: O uwagę proszony jest ksiądz Tomasz Koźbiał ze Starego Sącza.
1: Najdroższy Tomaszu, jako syn jesteś naszą nieustanną dumą, jako brat niezastąpionym oparciem i przyjacielem, a jako szwagier wspaniałym członkiem rodziny, na którego zawsze możemy liczyć. W tym uroczystym dniu powierzamy Cię opiece Twojego patrona, świętego Tomasza z Villanuevy. Tak jak on, tak i Ty zachowaj zawsze swoje dobre, wrażliwe i pomocne serce. Niech wyprasza dla Ciebie głęboką mądrość w codziennych wyborach, pokorę, która buduje pokój w sercu oraz siłę i zdrowie do realizacji planów. Niech w Twoim życiu nigdy nie zabraknie Bożego błogosławieństwa, a Twoje ścieżki zawsze będą proste i bezpieczne. Powierzamy Cię również opiece Matki Najświętszej. Niech Cię otula swoim matczynym płaszczem, chroni, wspiera każdego dnia, a w trudnych chwilach będzie dla Ciebie źródłem niezłomnej nadziei.
0: Wszystkiego najlepszego 100 lat życzą kochający rodzice, siostra Joanna i szwagier Sebastian oraz dedykują piosenkę grupy Fest Aniele Mój.

0: przyjęcie życzeń od najbliższych prosimy panią Michalinę Wielocha z Kamionki Wielkiej, która 18 września świętowała swoje okrągłe urodziny, a 29 września obchodzić będzie imieninę.
1: Kochana mamo, z okazji Twojego święta składamy na Twoje spracowane dłonie bukiet złożony z naszych wdzięcznych serc i najpiękniejszych życzeń. W tym szczególnym dniu chcemy Ci przede wszystkim podziękować za to, że każdego dnia wlewasz w nasze serca dobro i radość, poświęcenie i pomoc. Z humorem i uśmiechem pokazujesz, jak można pięknie wieść życie oparte na wierze, którą nam przekazałaś, nadziei, w której nas wspierasz i miłości, którą darzysz nas wszystkich. To od Ciebie uczyliśmy się, co w życiu jest naprawdę ważne. Nauczyłaś nas szacunku do drugiego człowieka, uczciwości, wiary i tego, że rodzina powinna być zawsze blisko siebie. Pokazałaś nam swoim życiem, że nawet w trudniejszych chwilach trzeba mieć nadzieję, a dobro i miłość mają największą wartość. Życzymy Ci dobrego zdrowia i siły, wielu spokojnych lat i wielu powodów do radości. Niech Matka Boża ma Cię zawsze w swojej szczególnej opiece, a Twój patron, święty Michał Archanioł, niech czuwa nad Tobą, chroni Cię od wszelkiego zła i wyprasza Ci Boże błogosławieństwo.
0: Pod tymi życzeniami podpisują się syn Darek oraz córki Mariola, Aneta i Jola z rodzinami. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Doliny Wisłoki w Wisłockiej Dolinie.

0: O uwagę prosimy panią Agatę Karpiel z Wierzchosławic.
1: Moja najdroższa, 35 lat temu świat dostał najpiękniejszy prezent, a 11 lat temu tym prezentem zostałem obdarowany ja. Dziękuję Ci za każdy dzień, za siłę, ciepło i serce, które wkładasz w naszą rodzinę. Jesteś najlepszą żoną i mamą, jaką mogły sobie wymarzyć Lena, Julia, Amelia i Liliana. Nawet kiedy wystawiają Twoją cierpliwość na próbę, ich świat zawsze zaczyna się i kończy przy Tobie. Patrzę na nasze życie i widzę coś więcej niż wspólnie przeżyte lata. Widzę cztery cudowne córki, tysiące wspomnień, chwile śmiechu, łzy, marzenia i wyzwania, którym stawialiśmy czoła razem. Nie zawsze było łatwo, ale nigdy nie zwątpiłem, że to właśnie z Tobą chcę iść przez życie. Bo prawdziwa miłość nie polega na tym, że omijają nas burze, tylko na tym, że mimo nich wciąż trzymamy się za ręce.
0: Pod tymi słowami podpisują się mąż oraz córki Lena, Julia, Amelia i Liliana. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Rytmów Miłości Kochano, żono, utwór wygenerowany przy użyciu AI.

0: O uwagę prosimy Państwa Bernadette i Stanisława Rusin z Łętowic.
1: 50 lat razem? To nie lada wyczyn. Oby Wasza miłość była zawsze młoda, choć stawy i kolana mogą mieć już na ten temat inne zdanie. Idźcie śmiało przez kolejne lata. Miejcie wesołe minki, łapcie szczęście za ogon i duście je jak cytrynki.
0: Gratulacje za wytrwałość i cierpliwość dla najmłodszej, młodej pary z 50-letnim stażem przesyłają Zofia i Leszek Sachowie z Tarnowa oraz dedykują piosenkę Serca 2 – Piękny walc szlagierowy, utwór wygenerowany przy użyciu AI.

0: O uwagę proszony jest pan Paweł Miska z Hebdowa.
1: Kochany Pawle, z okazji twoich 40 urodzin życzymy ci przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i spokoju. Niech każdy dzień przynosi ci powody do uśmiechu, a życie niech daje ci mnóstwo pięknych chwil i powodów do dumy. Niech Pan Bóg błogosławi twoim decyzjom, pracy i wszystkim twoim planom. Niech otacza cię swoją opieką, chroni od zła i stawia na twojej drodze ludzi pełnych dobra, życzliwości i prawdziwej miłości. Życzymy ci, abyś zawsze miał w sercu nadzieję, wiarę i wdzięczność za każdy przeżyty dzień. Niech kolejne lata twojego życia będą pełne Bożego błogosławieństwa, rodzinnego ciepła, radości i spełnionych marzeń.
0: O twoich urodzinach pamiętają i życzenia przesyłają mama, brat Piotr, siostra Grażyna z rodziną i chrześnica Julia. Do życzeń dołączają piosenkę Inna Hot.

0: uwagę prosimy panią Iwonę Bogacz, zamieszkałą w Gruszowie Małym, gmina Dąbrowa Tarnowska, powiat dąbrowski.
1: Kochana Iwonko, z okazji twoich 40 urodzin życzymy ci dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia wszystkich, nawet tych najskrytszych marzeń. Niech każdy dzień przynosi powody do uśmiechu, a życie niech obdarowuje cię pięknymi chwilami, życzliwymi ludźmi i miłością najbliższych. Niech kolejne lata będą pełne radości, sukcesów i niezapomnianych przygód, a w twoim sercu zawsze gości młodość, optymizm i wiara w to, że wszystko co najlepsze jest jeszcze przed tobą. Iwonko, 40 lat to nie koniec młodości, to początek najpiękniejszego rozdziału. Żyj tak, aby każdy kolejny dzień był powodem do wdzięczności i uśmiechu.
0: Wszystkiego najlepszego życzą ci rodzice Karolina i Andrzej Włodarczykowie oraz rodzeństwo Mariola, Marcin, Agnieszka i Joanna wraz z rodzinami. Do życzeń dołączają się również kochający mąż Witold oraz synuś Jakub. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Życie jest piękne, utwór wygenerowany przy użyciu AI.

0: uwagę prosimy Państwa Annę i Fryderyka Włodarczyk, zamieszkałych w Gruszowie Małym, gmina Dąbrowa Tarnowska, powiat dąbrowski.
1: Kochany wujku Fredzie, z okazji Twoich 90. urodzin składamy Ci najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, siły, pogody ducha oraz wielu pięknych i spokojnych dni w gronie najbliższych. Niech każdy kolejny dzień przynosi Ci radość, uśmiech i poczucie, że jesteś otoczony miłością i życzliwością swojej rodziny. A Wam, kochani wujku Fredzie i ciociu Aniu, z okazji 55. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego życzymy kolejnych wspólnych lat przepełnionych miłością, wzajemnym szacunkiem, zdrowiem i rodzinnym ciepłem. Niech wspólnie przeżyte lata będą źródłem pięknych wspomnień, a każdy kolejny dzień umacnia Waszą wyjątkową więź.
0: Życzy najserdeczniej kochająca rodzina oraz dedykuje piosenkę Miłość o wiek nie pyta, utwór wygenerowany przy użyciu AI.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: To jak, gramy w ciepło-zimno?
3: Czapka?
2: Zimno.
4: Koc?
2: Cieplej.
3: Grzejnik?
2: Gorąco.
4: To nowe ogrzewanie.
2: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
5: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Agencja koncertowa Jolmax i Centrum Sztuki Mościce zapraszają 17 października. Koncert legendarnego zespołu Lombard. 45 lat. Niezapomniane przeboje. Widowisko multimedialne. Zespół Lombard. To nie chwila, to droga. 45 lat na scenie. Tysiące koncertów. Hity, które znasz. Rockowa energia. Przeżyj to sam. Lombard Tarnów. 17 października. O godzinie 18:00. Bilety. Centrum Sztuki Mościce.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
7: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Awra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
8: Śliwkowe święto, muzyka i mnóstwo dobrego smaku. Już 20 września na placu przy Stadionie Olimpii w Kątach odbędzie się Festiwal Dobrego Smaku. 26. Święto Suszonej Śliwki. Od godziny 15 wielkie śliwkowe gotowanie. A na scenie zespoły Mali Iwkowianie, Iwkowianie, Iwkowska Orkiestra Dęta oraz o 19 kapela Jafer. Przyjdźcie całymi rodzinami i poczujcie smak tradycji. 20 września. Kąty. Festiwal Dobrego Smaku. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
9: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
10: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
9: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
10: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
9: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
11: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Stęskniliście się za wspólnym gotowaniem?
14: Bo my bardzo.
13: Audycja 4 pory gotowania wraca na antenę po letniej przerwie.
14: Mam nadzieję, że będzie super. Nowe przepisy, sprawdzone patenty i zapach, który poczujecie przez głośniki. A smak wyrobicie sobie w głowie.
13: Słuchajcie nas w każdy piątek o godzinie 13.10. Zapraszają
14: Elżbieta Teper
13: i Justyna Dziedzic.
12: To była autopromocja.
15: O uwagę prosimy pana Mieczysława Śliwę z Łużnej.
16: Mieczysławie, urodziny. 70 lat teraz masz. Życzymy upragnionego zdrowia, 100 lat życia, szczęśliwej przyszłości. Problemy niech cię omijają, a pragnienia się spełniają. Niech los z oczu twych łzy nie wyciśnie i niech ci się w życiu układa pomyślnie. 70 lat to dużo i mało, do setki 30 lat ci pozostało. Słoneczko na niebie niech ci zawsze świeci, a droga, po której chodzisz, aby zawsze była prosta i niech cię omija każda troska. Niech samo dobro cię otacza, anioł stróż skrzydła nad tobą roztacza, Pan Bóg i Matka Boska prowadzi przez życie i wszystko układa się znakomicie.
15: Życzą siostry Maria i Krystyna z rodzinami oraz cała rodzina z Łużnej i Tarnowa. Do życzeń dołączają piosenkę kapeli System, Zagrajcie mi.

0: O uwagę prosimy panią Urszulę Koczwara z Mokrzysk.
1: Z okazji urodzin dużo zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa Bożego.
0: Te życzenia przekazujemy od córek Magdaleny i Joanny z mężami, synów Tomasza, Wojciecha i Karola z żonami oraz wnucząt Emilii, Leny, Patryka, Heleny, Nataniela, Jaśminy i Klary. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Damiana Choleckiego, Rodzinny dom.

0: O uwagę prosimy Państwa Halinę i Zbigniewa Lipowicz z Ćwikowa.
1: Kochani rodzice, z okazji Srebrnych Godów życzę Wam nieustającej miłości, szczęścia, wzajemnego wsparcia na każdym etapie wspólnego życia. Niech kolejne lata przyniosą Wam radość i spokój, a Wasza miłość zawsze trwa.
0: Kolejnych pięknych rocznic życzy syn Jakub z Magdaleną oraz dedykuje piosenkę zespołu Imprez Tylko z Tobą.

0: O uwagę prosimy Państwa Irenę i Krzysztofa Nowakowskich z Odmentu.
1: Dostojni jubilaci, z okazji Waszych złotych godów serdecznie gratulujemy Wam tego pięknego jubileuszu i przesyłamy najlepsze życzenia. 50 lat wspólnej drogi to dowód na to, że najcenniejszym skarbem w życiu jest po prostu drugi człowiek, z którym można dzielić życie. Na dalsze lata życzymy Wam dużo zdrowia, szczęścia, spokoju i radości z tego, że możecie wspólnie iść przez życie. Niech spełnią się wszystkie Wasze jeszcze niespełnione marzenia. Niech Matka Boża ma Was w opiece, a Pan Bóg niech Wam błogosławi na każdy dzień.
0: Życzą Ela, Zbyszek i Staś oraz dedykują piosenkę Krystyny Giżowskiej Złote Obrączki.

0: O uwagę prosimy Państwa Barbarę i Stanisława Dudzik z Charzewic.
1: 25 lat to ogromny czasu szmat i wy ten czas przeżyliście i dwójki dzieci się dorobiliście. Syn Daniel tirem Polskę przemierza, a córka Zosia do 8 klasy zmierza i oby tak dalej było, co sobie zaplanujecie, by się spełniło.
0: Z okazji 25. rocznicy ślubu dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego oraz spełnienia wszystkich marzeń życzą rodzice oraz dedykują piosenkę Krystyny Giżowskiej Przeżyłam z Tobą tyle lat.

0: O uwagę prosimy Państwa Marię i Jana Bomba z Brnika, którzy świętują 45. rocznicę ślubu.
1: Kochani rodzice, z okazji szafirowej rocznicy ślubu składamy Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, radości, wzajemnego wsparcia i wielu pięknych chwil spędzonych w gronie najbliższych. Niech Pan Bóg błogosławi Wam na dalsze wspólne lata.
0: Życzenia składają dzieci i wnuki oraz dedykują piosenkę Rocznica ślubu, rocznica miłości.

0: O uwagę prosimy Państwa Urszulę i Lucjana Kurek z Połomia Dużego.
1: Kochani Urszulko i Lucku, z okazji srebrnych godów małżeńskich składamy Wam najserdeczniejsze gratulacje, życzymy dużo błogosławieństwa Bożego na kolejne lata, zdrowia i pomyślności. Niech Wasze serca biją zawsze w tym samym rytmie, a dom będzie miejscem, do którego wraca się z uśmiechem.
0: Tego życzą matka chrzestna z mężem. Do życzeń dołączają się Wioletka i Rafał z rodzinami. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Dar od Boga, ballada o miłość. Utwór wygenerowany przy użyciu AI.

0: O uwagę prosimy pana Czesława Tekiele z Łoniowej.
1: Niech 65. urodziny rozpoczną spokojny i szczęśliwy okres. Życzymy siły i zdrowia do przeżywania każdego dnia. Dni bez pośpiechu, dni mądrych rozmów. Wspomnienia niech dają siłę, a przyszłość przynosi niespodzianki.
0: Życzenia składają synowie z rodzinami oraz żona. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Niech wrócą dawne dobre czasy.
2: Czas płynie coraz szybciej, ale w sercu wciąż żyją wspomnienia. Czasem zamykam oczy.

czas płynie coraz szybciej, ale w sercu wciąż żyją wspomnienia. Czasem zamykam oczy i znowu je

0: O uwagę prosimy Państwa Jerzego i Annę Kukla z Baczkowa.
1: Z okazji Waszej 25. rocznicy ślubu składamy Wam najserdeczniejsze życzenia. Niech kolejne lata wspólnej drogi będą pełne miłości, wzajemnego szacunku, zdrowia i szczęścia. Życzymy Wam wielu pięknych chwil, rodzinnego ciepła oraz nieustającej radości z bycia razem. Niech Wasza miłość każdego dnia staje się jeszcze silniejsza, a wspólnie przeżyte lata przynoszą same piękne wspomnienia. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy Wam na dalszej wspólnej drodze.
0: Z miłością i najlepszymi życzeniami, rodzice. Muzycznym upominkiem będzie piosenka André i Chili, Żona i mąż.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
2: Szalik?
1: Zimno.
3: Herbatka?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
1: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Agencja koncertowa Jolmax i Centrum Sztuki Mościce zapraszają 17 października. Koncert legendarnego zespołu Lombard. 45 lat. Niezapomniane przeboje. Widowisko multimedialne. Zespół Lombard. To nie chwila, to droga. 45 lat na scenie. Tysiące koncertów. Hity, które znasz. Rockowa energia. Przeżyj to sam. Lombard Tarnów. 17 października. O godzinie 18. Bilety. Centrum Sztuki Mościce.
0: Masz problem prawny i nie wiesz, jak go rozwiązać? Poznaj akcję Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
6: Od 15 lat oferuję mieszkańcom Tarnowa i regionu darmowe porady prawne. Dzięki nim udało się pomóc już kilkunastu tysiącom osób.
0: Akcja Prawnik za darmo posła Roberta Wardzały.
6: Zapisy przyjmowane są w moim biurze poselskim. Zapraszam do kontaktu.
0: Biuro posła Roberta Wardzały. Telefon 726 666 675.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Anioły, bieszczadzkie anioły.
11: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie, koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
12: Po reklamie.
13: O uwagę prosimy panią Rozalię Krakowską z Zawady Lanckorońskiej.
14: Kochana Rozalko, z okazji Twoich pięknych 70. urodzin życzymy Ci dużo zdrowia, radości i wielu spokojnych, szczęśliwych dni. Niech Pan Bóg otacza Cię swoją opieką i każdego dnia obdarza potrzebnymi łaskami. Dziękujemy Ci za Twoje dobre serce, troskę o rodzinę oraz zaangażowanie i pomoc, którą niesiesz innym. Niech nigdy nie zabraknie Ci miłości najbliższych, wiary i nadziei. Wszystkiego najlepszego i 100 lat!
13: Z najlepszymi życzeniami siostra Beata z mężem. Muzyczną dedykacją będzie piosenka Ryszarda Rynkowskiego Urodziny.

0: O uwagę prosimy Państwa Marię i Adama Bujak z Dąbrowy Tarnowskiej.
1: Z okazji 50. rocznicy ślubu składamy najserdeczniejsze życzenia dla kochanych rodziców i dziadków Marii i Adama Bujak z Dąbrowy Tarnowskiej. Życzymy Wam zdrowia na długie lata, nieprzymijającej radości i spokoju oraz kolejnych cudownych lat spędzonych razem w otoczeniu najbliższych. Niech każda chwila przynosi Wam powody do uśmiechu. Przy tej okazji dziękujemy za pokazanie nam, że nie wystarczy pokochać. Trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie. Że prawdziwą miłość poznaje się nie po sile, lecz po czasie jej trwania.
0: Pod tymi słowami podpisują się dzieci z rodzinami, a muzycznym upominkiem będzie piosenka Taniec przez życie.

0: O uwagę prosimy pana Krzysztofa Golasa z Dominikowic.
1: Kochany jubilacie, z okazji 50. urodzin przesyłamy ci najserdeczniejsze życzenia. Życzymy, aby w twoim sercu zawsze gościła pogoda ducha, a każdy nowy dzień niósł nadzieję i siłę do działania. Niech nie brakuje ci sił, radości, pasji i odwagi, by spełniać nawet te najskrytsze marzenia. Życzymy ci beztroski, spokoju ducha i życzliwych ludzi wokół siebie. Niech Matka Boża ma cię w swojej opiece, a Pan Bóg niech ci błogosławi na dalsze lata życia.
0: Ela z Dawidem, Natalia z Wiktorem, Oliwia z Oliwierem, teściowie Grażyna i Janusz, szwagierka Aneta, szwagier Janusz, Krystian z Angeliką i Ania. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Tomasza Calickiego, To już 50 latek.

0: do uśmiechu i zadowolenia. Niech wokół Ciebie gromadzą się tylko życzliwi ludzie, którzy będą wnosić w Twoje życie pokój i dobro. Niech Matka Boża ma Cię zawsze w swej szczególnej opiece, a Pan Bóg niech Ci błogosławi każdego dnia.
1: Życzą mąż Krzysztof, córki Gabriela z Dawidem, Natalia z Wiktorem, Oliwia z Oliwierem, rodzice Grażyna i Janusz, siostra Aneta, szwagier Janusz, Krystian z Angeliką i Ania. Muzycznym upominkiem będzie piosenka kapeli Górole, Bierz ile chcesz.

0: O uwagę prosimy Państwa Alinę i Zdzisława Wojnickich z Milówki.
1: Kochani rodzice, pamięć szczęśliwych minionych lat jak perła w koronie życia lśni. 60 lat temu wasze serca złączyły się w jedno. Przez te wszystkie dekady tworzyliście niezwykłą opowieść pełną miłości, wyrozumiałości i oddania. Dziękujemy wam za tę piękną lekcję życia i prawdziwego uczucia, które przetrwało każdą próbę. Życzymy wam dalszych lat w zdrowiu, spokoju i nieustającej bliskości, otoczeni ciepłem i miłością najbliższych. Niech dobry Bóg w dalszym ciągu obficie wam błogosławi, obdarza dobrym zdrowiem, pokojem serca i nieustającą opieką Matki Najświętszej. Szczęść Boże na kolejne lata!
0: Życzą kochające was dzieci z rodzinami oraz dedykują piosenkę zespołu Magic Band Wysoki Zomecek.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy Państwa Alinę i Zdzisława Wojnickich z Milówki.
1: Kochana babciu i dziadziu, z okazji diamentowych godów składamy Wam najserdeczniejsze życzenia. 6 dziesięcioleci przeżytych razem to dowód prawdziwej, wielkiej miłości i wzajemnego szacunku. Z okazji tak pięknego jubileuszu życzymy Wam, aby Wasza miłość trwała nadal, lśniąc jak diament. Jesteście dla nas najpiękniejszym wzorem wierności i rodzinnych wartości, które przez lata w nas zakorzenialiście. Życzymy, aby zdrowie zawsze Wam dopisywało, a każdy poranek przynosił radość. Niech Boża opieka towarzyszy Wam każdego dnia, dodaje siły i otacza Was spokojem, a Jego błogosławieństwo prowadzi Was przez kolejne wspólne lata.
0: Życzą kochające wnuki i prawnuki oraz dedykują piosenkę Janka Błasika „Samotny leśny kwiat”.

0: O uwagę prosimy panią Małgorzatę Pajor z Siedlec, która 22 września będzie obchodzić 50. urodziny.
1: Droga jubilatko, z tej okazji życzę Ci, aby w Twoim sercu zawsze gościła pogoda ducha, a każdy nowy dzień budził Cię słońcem i uśmiechem. Niech nie brakuje Ci sił i odwagi, by realizować plany i spełniać marzenia, a w codziennym biegu nie brakuje Ci powodów do wdzięczności i zachwytu nad światem. Życzę Ci beztroski, spokoju ducha i życzliwych ludzi wokół siebie. Czerp z życia pełnymi garściami i zarażaj swoim optymizmem wszystkich dookoła. Niech nie brakuje chwil, w których będziesz miała czas dla samej siebie. Niech Matka Boża ma Cię w swojej opiece, a Pan Bóg niech Ci błogosławi na dalsze lata życia.
0: Życzy zawsze pamiętająca koleżanka Ela z Cieniawy oraz dedykuje miks walczyków biesiadnych w wykonaniu Klaudii Chwołka.

0: O uwagę prosimy Państwa Agnieszkę i Marcina Wieloszyńskich z Charzewic.
1: Z okazji 20. rocznicy ślubu życzymy Wam, aby każdy wspólnie przeżyty dzień był pełen miłości, radości i wzajemnego zrozumienia. Niech minione lata będą pięknym wspomnieniem, a kolejne przyniosą jeszcze więcej szczęśliwych chwil, spełnionych marzeń i powodów do uśmiechu. Życzymy Wam, abyście zawsze potrafili odnajdywać w sobie siłę, wsparcie i tę wyjątkową bliskość, która połączyła Was przed laty. Niech Wasza miłość z każdym rokiem staje się coraz silniejsza, a wspólna droga prowadzi przez życie pełne ciepła, zdrowia i rodzinnego szczęścia. Kochajcie się niezmiennie i cieszcie każdą chwilą razem.
0: Życzą dzieci Ania i Kamil oraz rodzice Maria i Stanisław. Do życzeń dołączają piosenkę zespołu Pogórzanie, Chłopca Jastrzębiana.

0: O uwagę prosimy pana Stanisława Kołodziejczyka z Krakowa.
1: Kochany mężu, tato i dziadku, z okazji twoich 80. urodzin pragniemy złożyć ci najpiękniejsze życzenia oraz podziękować za twoją mądrość, troskę i cierpliwość, za wszystko, co przez całe życie robisz dla naszej rodziny. Na dalsze lata życzymy ci dużo zdrowia, szczęścia, miłości, uśmiechu, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności. Niech ten czas, który przed tobą, przyniesie ci okazję do odpoczynku. Niech nie opuszcza cię optymizm i poczucie humoru. Niech Matka Boża ma cię w opiece, a Pan Bóg niech ci błogosławi na dalsze lata życia.
0: Życzą żona i dzieci, córka Kasia z mężem i Milenką oraz syn Grzegorz z żoną, Kacperkiem i Klaudusią. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Tyle pięknych dni, utwór wygenerowany przy użyciu AI.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Godzina 15. Godzina miłosierdzia. Dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawa.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
5: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: O uwagę prosimy Państwa Zofię i Adama Nadolnik z Wielkiej Wsi.
2: Kochani rodzice, z okazji 45. rocznicy Waszego ślubu pragniemy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazić wdzięczność za trud wychowania i wykształcenia, za miłość i ciepło, za zawsze otwarte, kochające serca, za troskę i wszelkie dobro, jakiego od Was cały czas doświadczamy. Niech spełnią się Wasze wszystkie najskrytsze marzenia. Niech dobry Bóg ma Was w swojej opiece, niech wynagradza trudy i obdarza potrzebnymi łaskami, byście mogli w zdrowiu i radości przeżyć wspólnie jeszcze wiele pięknych lat.
1: Życzą dzieci i wnuki oraz dedykują piosenkę Eleni. Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca.

0: O uwagę prosimy Państwa Elżbietę i Łukasza Biedroń z Koszar.
1: Z okazji 18. rocznicy Waszego sakramentu małżeństwa życzę Wam, aby Bóg każdego dnia otaczał Was swoją miłością, prowadził przez życie i umacniał Waszą wzajemną więź. Niech Chrystus będzie fundamentem Waszego małżeństwa, a Matka Boża otacza Was nieustannie swoją opieką i wyprasza potrzebne łaski. Niech każdy wspólnie przeżyty rok będzie świadectwem wierności, miłości i Bożego błogosławieństwa. Życzę Wam zdrowia, pokoju serca, wzajemnego szacunku oraz siły, by zawsze iść razem drogą, którą wyznacza Wam Pan. Niech Wasz dom zawsze będzie pełen wiary, nadziei, miłości i obecności Boga. Szczęść Boże na kolejne wspólne lata!
0: Życzy Stanisława Ptaszek oraz dedykuje piosenkę zespołu Gronicki Nasza Miłość.

0: O uwagę prosimy panią Marię Domiter z Laskowej.
1: Kochana żono, w dniu twoich urodzin i imienin chcę podziękować Bogu za wspólnie przeżyte lata i za wszystko, czego razem doświadczyliśmy. Za radości, ale także za chwile, które uczyły nas cierpliwości i wzajemnego wsparcia. Niech Pan Bóg prowadzi cię przez kolejne lata, obdarza zdrowiem, radością i pokojem serca. Niech Najświętsza Maria Panna, twoja patronka, czuwa nad tobą każdego dnia i wyprasza u syna potrzebne łaski. Niech jej obecność będzie dla ciebie źródłem pocieszenia i wiary, że nad naszym życiem czuwa ktoś większy od nas. Życzę ci, abyś umiała dostrzegać dobro, które przynosi każdy dzień i z wdzięcznością przyjmować to, co Bóg stawia na twojej drodze. Życzę ci jeszcze wielu lat przeżytych wspólnie w zdrowiu, wśród rodziny i bliskich, w radości, wzajemnej życzliwości i Bożej opiece. A nam obojgu życzę, abyśmy potrafili z wdzięcznością patrzeć na wspólnie przeżyte lata i z ufnością przyjmować to, co jeszcze przed nami.
0: Dziękuję ci za wszystko, twój mąż Stanisław. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Dziękuję ci życie, utwór wygenerowany przy użyciu AI.
2: Tyle lat minęło, kochanie, a my wciąż.

cichy, dzieci brak. W świat pofrunął każdy ptak. Lecz my mamy siebie wciąż. Wierna żona, wierny mąż. Wspólna kawa, wspólny stół. Dzielimy życie wciąż na pół. Dopóki serce w piersi gra, ta nasza miłość.

0: Reklama.
1: Agencja koncertowa Jolmax i Centrum Sztuki Mościce zapraszają 17 października. Koncert legendarnego zespołu Lombard. 45 lat. Niezapomniane przeboje. Widowisko multimedialne. Zespół Lombard. To nie chwila, to droga. 45 lat na scenie. Tysiące koncertów. Hity, które znasz. Rockowa energia. Przeżyj to sam. Lombard Tarnów. 17 października. O godzinie 18:00 bilety. Centrum Sztuki Mościce.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: To jak, gramy w ciepło-zimno?
4: Czapka?
3: Zimno.
5: Koc?
3: Cieplej.
4: Grzejnik?
3: Gorąco.
5: To nowe ogrzewanie.
3: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
6: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Są obecności, których nie widać, ale które zostają na zawsze. Po stracie dziecka rodzice często zostają sami z bólem i z pytaniami. Wiedza o swoich prawach może być pierwszym krokiem do odzyskania spokoju. Prawo do informacji. Prawo do pożegnania. Prawo do godności i wsparcia. Nie jesteście sami. Jesteśmy tuż obok. Fundacja OPES 139.
8: Projekt realizowany ze środków finansowych województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
9: Nie jesteś sama w Małopolsce. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
10: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
11: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
10: Zapraszam, Szlendi.
0: Po reklamie.
12: O uwagę prosimy panią Małgorzatę Asyngier z Głobikowej, której chcemy przekazać życzenia z okazji 60. urodzin. Drugą okazją do radości jest również 39. rocznica ślubu państwa Małgorzaty i Józefa Asyngier.
13: Kochana Małgosiu, z okazji tych wyjątkowych urodzin pragnę ci z serca życzyć wszystkiego, co najlepsze. Przede wszystkim dużo zdrowia, spełnienia marzeń i oceanu radości. Życzę Ci, aby ten nowy rozdział życia, który przed Tobą, był najwspanialszą przygodą. Abyś nadal zarażała nieskończoną energią i żywiołowością. Niech każdy dzień przynosi Ci mnóstwo powodów do dumy i radości. Życzę Ci również, byś nigdy nie traciła swojego poczucia humoru i wewnętrznego blasku i by dobro, którym dzielisz się z innymi, wracało zawsze do Ciebie ze zdwojoną siłą. A dla Was obojga, kochani jubilaci, z okazji 39. rocznicy ślubu przesyłam gratulacje i życzenia miłości i szczęścia na dalsze wspólne lata. Niech spełnią się Wasze najskrytsze marzenia, a wszystkie plany doczekają się realizacji. Niech Wam Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża niech ma Was w opiece.
12: Życzy mama Zofia Matuszek z Głobikowej. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Krzysztofa Krawczyka, Byle było tak.

0: O uwagę prosimy pana Andrzeja Nowaka z Rejbrotu.
1: Z okazji 66. urodzin życzymy ci przede wszystkim dużo zdrowia, radości, siły i spokoju. Niech każdy dzień przynosi ci uśmiech, a Pan Bóg otacza cię opieką i błogosławi na każdy kolejny rok życia. Dziękujemy ci za dobroć, troskę i za to, że zawsze możemy na ciebie liczyć. Życzymy ci wielu pięknych chwil w gronie rodziny oraz dumy i radości z dzieci i wnuków.
0: Najserdeczniejsze życzenia składają córka Asia z mężem Pawłem oraz wnuczkami Natalią i Leną, syn Kamil z żoną Anią oraz wnuczkami Alicją i Matyldą, córka Iza z mężem Aleksandrem oraz wnukami Anielą i Antosiem. 100 lat! Muzycznym upominkiem będzie piosenka zespołu Magic Band Żegnał Góral swą góralkę.

0: O uwagę prosimy panią Agatę Markiewicz z Tarnowca, której chcemy przekazać życzenia z okazji urodzin.
1: Serdeczne życzenia składamy dziś Agacie, najlepszej żonie oraz wspaniałej mamie. Życzymy wszystkiego, co najlepsze w tym wyjątkowym dniu. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i aby uśmiech nigdy nie schodził ci z twarzy. Niech każdy dzień przynosi ci satysfakcję, sukcesy i piękne wspomnienia. Dziękujemy ci za twoją miłość, cierpliwość i ciepło, którym codziennie otulasz nasz dom. Bądź zawsze tak samo radosna, pełna pasji i siły do spełniania swoich najskrytszych marzeń. Pamiętaj, że jesteś dla nas najważniejsza i zawsze możesz na nas liczyć.
0: Pod tymi słowami podpisują się mąż Czesław oraz dzieci Ania, Jacek i Kuba. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Baciarów „Siedem czerwonych róż”.

0: O uwagę prosimy księdza doktora Wiesława Piotrowskiego, proboszcza i kustosza Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.
1: Czcigodny księże Wiesławie, z okazji pięknego jubileuszu 60. urodzin pragniemy złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia. Dziękujemy za Twoją obecność, życzliwość i duchowe wsparcie zawsze wtedy, kiedy trzeba. Życzymy Ci obfitości łask Bożych, niesłabnącego zdrowia oraz pokoju w sercu. Niech Matka Boża Bolesna, której tak wiernie służysz, otacza Cię swoją matczyną opieką, chroni przed trudami i wyprasza siły na każdy kolejny rok życia i duszpasterskiej posługi.
0: Z darem modlitwy i pamięcią, przyjaciele. Muzycznym upominkiem będzie utwór My Way w wykonaniu Pola Anki.
2: And now the end is near, and so I face

0: O uwagę prosimy Państwa Paulinę i Jarka Górka z Pasierbca.
1: Kochani Paulino i Jarku, z okazji Waszej pierwszej rocznicy ślubu życzymy Wam, by Wasza miłość wciąż rosła i dojrzewała jak młode wino. Niech każdy kolejny rok przynosi Wam mnóstwo radości, spokoju i pięknych chwil. Niech Wasza miłość będzie wiecznym darem od Boga, który nigdy nie przestaje być źródłem szczęścia i siły. Paulino i Jarku, dziękujemy za Waszą codzienną pomoc i życzliwość.
0: Życzenia ślą synek Jacuś, rodzice Beata i Stanisław Nowak, siostra Agata Adamczyk z dziećmi Natanielem i Gabrielem oraz siostra Karolina Nowak. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Comment ça va, polski hit do tańca, utwór wygenerowany przy użyciu AI.

0: okazji 50. rocznicy ślubu składamy najserdeczniejsze życzenia naszym kochanym rodzicom Marii i Józefowi Bojakowskim z Rudy Rysia obok Brzeska.
1: Życzymy Wam przede wszystkim dużo zdrowia, radości, wzajemnej miłości i jeszcze wielu, wielu wspaniałych lat spędzonych razem. Niech każdy kolejny dzień przynosi Wam szczęście, spokój i powody do uśmiechu, a wspólnie przeżyte chwile będą zawsze najpiękniejszym skarbem. Kochamy Was i życzymy Wam kolejnych pięknych jubileuszy.
0: Z całego serca. Córki Madzia, Weronika, Sylwia i Eleonora. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Jeszcze raz wybrałbym Ciebie. Utwór wygenerowany przy użyciu AI.

0: O uwagę prosimy panią Danutę Krzemińską z Tarnowa Krzyża.
1: Droga solenizantko, z okazji 50. urodzin składamy ci najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, radości, spokoju i siły na każdy dzień. Życzymy ci, aby każdy nowy dzień był pełen uśmiechu i rodzinnego ciepła. Dziękujemy za twoją dobroć, troskę i za wszystkie piękne chwile. Życzymy ci wielu pięknych lat w zdrowiu, w otoczeniu najbliższych. Niech spełnią się twoje marzenia, a każdy kolejny rok przyniesie ci jeszcze więcej radości. Niech Pan Bóg ci błogosławi, a Matka Boża otacza cię swoją opieką.
0: Tego z całego serca życzą ci mąż Zbigniew oraz synowie Sebastian i Kamil. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Urodziny, najpiękniejsza piosenka urodzinowa. Utwór wygenerowany przy użyciu AI.

0: koncercie życzeń serdecznie witamy księży solenizantów. W bieżącym tygodniu imieniny obchodzą
1: ksiądz Tomasz Jamrus,
0: ksiądz Tomasz Sowa,
1: ksiądz Bogusław Maciaszek,
0: ksiądz Bogusław Połeć,
1: ksiądz Bogusław Woźniak
0: i ksiądz Władysław Skoczeń. W imieniu dyrekcji pracowników Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz pragniemy złożyć księżom solenizantom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkich potrzebnych łask Bożych oraz zadedykować muzyczny upominek. I to już wszystkie życzenia, które z przyjemnością przekazaliśmy Państwu. Pięknie Was pozdrawiamy i serdecznie dziękujemy za uwagę.
1: Lucyna Ruchała
0: i Tomasz Gad.
1: Do usłyszenia.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Niedziela, 20 września, w całym regionie piękna pogoda, a my jesteśmy z Państwem w to wyjątkowe popołudnie. Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, 2 minuty po godzinie 16. Maciej tutaj ze studia w Tarnowie, właśnie łączymy się z miejscowością Kąty, gdzie na miejscowym stadionie odbywa się 26. święto suszonej śliwki. Halo, halo, co słychać na miejscu?
2: Witamy naszych słuchaczy gorąco z Kąt, gminy Iwkowa. Właśnie tutaj wielkie święto suszonej śliwki. Jak co roku spotykamy się na placu przy stadionie KS Olimpia. I właśnie tutaj już rozgrzewają się muzycy, mali muzycy już nawet na scenie wystąpili, a przed momentem orkiestra Dętra ta wprowadziła tutaj korowód uroczysty, jak to zawsze bywa. No i rozpoczynamy wielkie świętowanie, ale o tym świętowaniu opowie nam dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej, Wojciech Chila. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Jesteśmy tutaj, udało się, chyba suszona śliwka zaraz będzie przygotowywana. Wielkie śliwkowe gotowanie się szykuje tutaj w Kątach.
3: Wielkie śliwkowe gotowanie jest już w trakcie. Ten nasz produkt lokalny, który promujemy i którym się szczycimy, właśnie zostaje przygotowany i jest ciągle w degustacji, bo taka degustacja jest i potrwa jeszcze jakieś 2 godziny, więc kto jeszcze nas nie odwiedził, a kto nas słucha, to zapraszamy oczywiście do Kątów w gminie Iwkowa na święto suszonej śliwki, żeby spróbować tej naszej właśnie suszonej śliwki.
2: Jak się gotuje śliwkę? No bo to jest zagadka jednak. Suszona śliwka do gotowania, to różne postacie tu przychodzą na myśl.
3: Mogę powiedzieć tylko tyle, bo ja nie jestem absolutnie specjalistą od gotowania, ale z pewnością będziemy mieć tutaj bigos z suszoną śliwką. Będziemy mieć mięso drobiowe, szarpane z sosem z suszonej śliwki właśnie. Będziemy mieć smalec z suszoną śliwką, to na pewno będziemy mieć pierogi z suszoną śliwką, wiele, wiele różnych potraw. Nasi seniorzy, nasze koło gospodyń wiejskich są absolutnymi specjalistami w Europie, jeśli chodzi o przyrządzanie suszonej śliwki i z pewnością niejednego zaskoczy ich inwencja twórcza i to, z czym potrafią podać naszą suszoną śliwkę.
2: Ja myślę, że kierowcy, którzy jadą teraz 75, to zaczynają szukać w GPS-ie miejscowości Kąty, bo warto tutaj skręcić dosłownie 3-4 kilometry od krajówki i można tutaj być i skosztować tych rzeczy, na które właśnie cieknie wam ślinka, nawet nie ukrywajcie, wiemy, że tak jest. Tutaj śliwka dzisiaj króluje, bo to jest wasz owoc. Skąd się ten owoc tutaj wziął? Czemu właśnie z śliwką świętujecie?
3: Od wielu, wielu lat tutaj właśnie na tym terenie jest tradycja suszenia owoców, nie tylko śliwek, ale głównie śliwek i jeszcze kilkanaście lat temu tak naprawdę suszarnia była przy każdym domu, przy każdym gospodarstwie domowym i stąd ta tradycja. A my tę śliwkę teraz nadal promujemy. Z tego co wiem, jesteśmy jedyną gminą w Polsce, która promuje właśnie suszoną śliwkę, bo imprez promujących śliwkę w Polsce jest kilka, ale drugiej takiej, która promuje suszoną śliwkę, nie ma.
2: Jeszcze myślę, że zagłębimy się dzisiaj w ten temat suszonych owoców i właśnie przede wszystkim śliwek z kolejnymi spotkaniami, bo dziś będziemy tutaj jeszcze przez kilka godzin będziemy opowiadać o tym, co dzieje się właśnie tutaj w Kątach, ale powiedzmy też o wydarzeniach, które wokół tego wielkiego gotowania zbudowaliście, bo są tu różnego rodzaju występy artystyczne, są też, no właśnie, rzeczy, na które warto przyjść po prostu.
3: Oczywiście, oprócz wielkiego śliwkowego gotowania, które dzisiaj już od kilku lat tutaj urządzamy, mamy oczywiście program artystyczny. Nasze zespoły, czyli zespół pieśni tańca Mali Iwkowianie będą na scenie, będzie Iwkowska Orkiestra Dęta, ale potem też będzie zabawa, jak to się mówi kolokwialnie, potańcówka też na koniec, więc wystąpi kapela Jafer, wystąpi zespół Milagro, który będzie grał potem do zabawy tanecznej, a w międzyczasie
2: DJ Norbi też.
3: Tak, jest z nami też i będzie nam przygrywał, a jeszcze wystąpi stand-uper, czyli Antoni Gorgoń-Grucha, znany z telewizyjnych show.
2: Więc można będzie i potańczyć, pośpiewać i pośpiać się nawet do tego, zasmakować tego, co najlepsze w regionie. Zapraszamy więc tutaj bardzo serdecznie. Gmina Iwkowa zaprasza, ale do miejscowości Kąty. Nie omińcie tego miejsca. Jesteśmy niedaleko kościoła na stadionie, przy stadionie KS Olimpia. Właśnie tak ten stadion się nazywa. Warto tu dzisiaj być.
3: Oczywiście, koniecznie, jeżeli ktoś jest w pobliżu, jeśli ktoś nas słucha, serdecznie zapraszamy. Mamy atrakcje i dla dzieci, i dla dorosłych, i każdy, kto tutaj nas odwiedzi, myślę, że zadowolony z tego miejsca wyjdzie.
2: No a pogoda sprzyja, pięknie się nam rozpogodziło, więc warto korzystać. Wojciech Chila, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej, zapraszał razem z nami. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję również.
2: No i oczywiście zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy na kolejne spotkania. Przypomnijmy, że jesteśmy właśnie w Kątach, gmina Iwkowa. Tutaj wielkie święto suszonej śliwki trwa.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja sponsorowana.
2: Wracamy do naszego mobilnego studia w Kątach w gminie Iwkowa. A kogo słyszymy po drugiej stronie? Halo, halo.
3: Halo, halo, witamy serdecznie z Kąt w gminie Laskowa. Właśnie tutaj zaparkował nasz wóz, dlatego że tutaj dzieje się wielkie wydarzenie, święto suszonej śliwki, a z nami kolejny gość, którego przepytamy na okazję tego, co tutaj się smacznego dzieje. Patryk Waligura, Leśne Zacisze z Iwkowej. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry Państwu.
3: Słyszałam, że to już tradycja, że wracacie tutaj na to wydarzenie cyklicznie, może nie od 26 lat, ale już mała tradycja jest.
4: To prawda. Święto suszonej śliwki w gminie Iwkowa trwa już 26 lat. Pamiętam to jako młody chłopak. Dziś 37 lat moich, że tak powiem, przebytych. Jesteśmy czwarty raz na święcie suszonej śliwki, gdzie staramy się serwować potrawy, które mają w sobie najwięcej smaku śliwki.
3: Śliwki. Ja, jak przechodziłam jeszcze koło waszego stanowiska, to od razu mój zmysł smaku zadziałał. Od razu poczułam aromat smacznego mięsa, bo właśnie tę śliwkę z mięsem łączycie.
4: Tak, dokładnie. Dzisiaj mamy okazję serwować wolno gotowanego kurczaka z aromatem, który się wszędzie tutaj między ludźmi rozchodzi. Jest to oczywiście nasza suszona śliwka. Kurczak jest oczywiście poszarpany, serwowany razem z grzanką trzoskową i na dodatek do tego jeszcze mamy ogóreczek plastrowany.
3: No właśnie, ta śliwka to jest w formie sosu, tak?
4: Tak, oczywiście kurczak jest grillowany na naszej płycie grillowej i w tym momencie, kiedy robimy, że tak powiem, to szarpanie, dodajemy ten aromatyczny sos, który się składa i z pomidorów, i z suszonej śliwy, i z cebulki, i z czerwonego wina, tutaj z lokalnej winnicy. Także naprawdę miks lokalnych produktów.
3: Ci, którzy przechodzą, to oczywiście ten aromat czują. Ci, którzy jadą właśnie teraz do nas zapewne, bo słyszą o tych smakowitościach, muszą no właśnie tutaj dotrzeć, żeby się przekonać, jak to dobrze smakuje. Rozumiem, że w tym sosie to mięso przechodzi tymi wszystkimi aromatami, dlatego jest ten sekret smaku tutaj zamknięty.
4: Dokładnie tak. Jak pani widzi tutaj dookoła mnóstwo ludzi, którzy przyjeżdżają na to święto, aby skosztować i delektować się tym aromatem tej suszonej, wędzonej śliwki.
3: Jaka musi być właśnie śliwka do waszych potraw? Jaka jest najlepsza?
4: No nasza oczywiście musi być wędzona na dymie, żeby wnieść ten aromat tego wędzonego dymu, który no niesie się w tej potrawie, czuć go na samym końcu, na samym początku, także naprawdę polecam skosztować.
3: Słyszałam, że tutaj debaty trwają, która lepsza śliwka, czy ta wędzona, czy ta suszona?
4: Ja niestety jestem tym, który obstaje za tradycją, czyli za wędzonym dymem, który tam oplata tą śliwkę i naprawdę polecam.
3: Śliwka jest ważna chyba dla waszego regionu. Pan też z perspektywy, no myślę, że przedsiębiorcy, osoby, która tutaj działa w regionie, nie uciekł stąd, tylko jest dumny z tego, że jest częścią Iwkowej, gminy Iwkowa. No właśnie, jak to widzi? Czy ta marka śliwki przyciąga tutaj też turystów, ludzi, którzy chcą właśnie spróbować czegoś dobrego?
4: Powiem szczerze, że co roku widzimy progres w ilości osób, które przybywają tutaj na to święto, ale nie tylko, ponieważ jest mnóstwo ludzi, którzy dzwonią i pytają się, czy mamy jakieś produkty, gdzie jest ukryta ta śliwka, albo sama śliwka, tak? Także naprawdę co roku jest progres.
3: Czyli coraz więcej osób tutaj ściąga. Zresztą widzimy to też po placu przy stadionie KS Olimpia w Kątach. Właśnie wypełnia się ten stadion, więc jeśli chcecie mieć tutaj jeszcze swoje miejsce, to spieszcie się. Jeszcze na pewno się zmieścicie, bo atrakcji jest bardzo, bardzo dużo. Z jednej strony coś smacznego, ta suszona śliwka oczywiście cały czas tutaj nam towarzyszy, ale są też zabawy różnego rodzaju dla dzieci, występy na scenie, no a nawet jest międzynarodowo, ale to pewnie jeszcze zdradzimy w kolejnych wejściach antenowych. Na razie dziękujemy bardzo naszemu gościowi. Patryk Waligura, Leśne Zacisze Iwkowa był naszym gościem. Zapraszamy jeszcze raz, przyjedźcie tutaj do nas.
4: Dziękujemy ślicznie i zapraszamy wszystkich, którzy nas słuchają.
3: Fantastycznie.
1: To była audycja sponsorowana.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja sponsorowana.
2: Za 16 minut będzie godzina 17, a my wracamy do gminy Iwkowa, do Kąt, gdzie jest nasze mobilne studio i jesteśmy na 26. święcie suszonej śliwki.
3: Jesteśmy i to z wyjątkowym gościem, chociaż niektórzy być może mieliby dzisiaj problem, żeby go rozpoznać. Na co dzień nosi marynarkę, białą koszulę. Koszula się zgadza, ale jest trochę inna niż ta zazwyczaj. Witamy wójta gminy Iwkowa, Bartłomiej Durbas z nami w studiu. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom RDN Małopolska.
3: Ja co prawda witam, chociaż my czujemy się tutaj przywitani zdecydowanie każdego rodzaju smakiem, zapachem, który naprawdę każdego tutaj zaprasza. Pan jako gospodarz również, rozumiem, zaprasza tych, którzy być może krążą przez region, nie wiedzą co robić w niedzielne popołudnie. Tu warto dziś być w Kątach.
4: Tak jest. Serdecznie zapraszam do gminy Iwkowa na 26. święto suszonej śliwki. Naprawdę tutaj przy Stadionie Olimpii w miejscowości Kąty można świetnie spędzić popołudnie. Zapraszam wszystkich mieszkańców, zapraszam wszystkich turystów z naszej gminy, spoza naszej gminy. Naprawdę pogoda dopisuje, nie jest ani za gorąco, ani zbyt chłodno. Idealna pogoda na to, żeby spróbować wielu ciekawych, tradycyjnych potraw, wielu ciekawych produktów z gminy Iwkowa.
3: No właśnie, bo tu śliwka przede wszystkim, czyli ten cudowny owoc, który kojarzy się z tym regionem, ale różne smaki regionu tutaj znajdziemy.
4: Zgadza się. Mamy różnego rodzaju przedstawicieli różnych nurtów i tych z zagranicy i tych naszych rodzimych. Ciekawe połączenia, miksy z wykorzystaniem oczywiście naszej suszonej śliwki i wielu innych suszonych owoców. Warto przyjechać, spróbować. No cóż, nie da się przekazać tego zapachu przez radio, ale no chciałbym, żeby on do Państwa dotarł.
3: My tutaj zachęcamy jak możemy, a myślę, że skoro już słyszycie o tym, jakie tu smaczności można znaleźć, to przyjedziecie się przekonać. Zaczęliśmy od tego stroju, to może wyjaśnijmy, bo ma pan tutaj regionalny strój. Co to za ubranie?
4: Tak jest, jak pani tutaj redaktor wspomniała, koszula się zgadza, jest biała, natomiast strój to reprezentuje region Krakowiaków Wschodnich, ponieważ nasza gmina leży na pograniczu Lachów Sądeckich i Krakowiaków Wschodnich. A że jestem członkiem zespołu Pieśń Tańca Iwkowianie, no będziemy za chwilę występować wspólnie z małżonką i naszymi przyjaciółmi na scenie w Iwkowej, promując oczywiście tą kultową kulturę ludową Małopolski.
3: No to ciekawe atrakcje tutaj wójt zafunduje swoim mieszkańcom, no bo chyba nie często zdarza się, żeby wójt zaczął tańczyć na scenie jeszcze w takim pięknym stroju.
4: To znaczy, jeżeli chodzi o moją przygodę z zespołem, z tańcem, to już trwała ona, no kilkanaście lat temu się rozpoczęła, była chwila przerwy, natomiast teraz już dzieci, że tak powiem, dorosły, może jeszcze nie dorosły, ale wyrosły. I
3: można wrócić do pasji.
4: I jest więcej czasu na takie różne też wydarzenia.
3: Tutaj region czuć, ale stało się dzisiaj też bardzo międzynarodowo, dlatego że podpisaliście porozumienie. Mamy tutaj wielu gości, i Węgrów, i Niemców, ale ci z Francji chyba są dziś szczególnie ważni.
4: Tak jest. Mamy dzisiaj przyjemność gościć wiele delegacji, ale pani wspomniała tutaj o francuskiej. Dzisiaj dokonaliśmy podpisania deklaracji współpracy partnerskiej z gminą Villerval z Francji, z północnej Francji. Cieszymy się niezmiernie, ponieważ tutaj korzenie tej współpracy rozpoczęły się od rodzin, które mieszkają i tam, i tutaj, a teraz przenieśliśmy to na grunt bardziej społeczny, naszej społeczności i chcemy, żeby ta współpraca się dalej rozwijała.
3: Co dzięki takiemu porozumieniu będzie można robić? Rozumiem, że to jest też szansa dla młodych na przykład na różnego rodzaju wymiany.
4: Tak jest, oczywiście. Ja jako osoba też związana z edukacją mam nadzieję, że uda nam się uruchomić wiele ciekawych wymian uczniowskich pomiędzy naszymi partnerami zagranicznymi, ale też ten przepływ kulturalny jest bardzo ważny i promowanie naszej gminy na zewnątrz, tamtej gminy u nas, więc tutaj jest wiele wspólnych mianowników, które warto rozwijać. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o pozostałe delegacje, które są w naszej gminie, to również delegacja z Niemiec, z miasta partnerskiego Zelm, z którym świętujemy dziesięciolecie współpracy. Natomiast mamy też gości z Węgier, gdzie ta współpraca trwa już od 29 lat i w przyszłym roku będziemy mieć jubileusz.
3: Pewnie w trakcie święta śliwki też będziemy o nim wspominać w takim razie. Francuzi znani są z tej swojej szczególnej kuchni. Jak im smakuje suszona śliwka?
4: Oj, są bardzo zadowoleni z pobytu w naszym regionie, w naszej gminie. Od piątku wspólnie spędzamy czas i naprawdę są zachwyceni.
3: Myślę, że jeszcze o te przysmaki nasze regionalne i to, jak może wplotą je gdzieś w swoje przepisy, zapytamy witamy też samych gości, a jeszcze raz z panem wójtem zapraszamy tutaj, dokąd warto tu dzisiaj być.
4: Tak, warto być w Kątach, zapraszam wszystkich serdecznie i naprawdę miło spędzić czas.
3: Bartłomiej Durbas, wójt gminy Iwkowa, zapraszał razem z nami dziś właśnie, dokąd jesteśmy, przypominam, na placu przy stadionie KS Olimpia. Trwa tutaj święto suszonej śliwki, 26. już edycja. Bądźcie tutaj z nami nie tylko na falach eteru, zapraszamy, jeszcze sporo się tutaj będzie działo do późnego wieczora.
0: To była audycja sponsorowana.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja sponsorowana.
2: 20 minut po godzinie 17. Piękna pogoda w całym regionie i pięknie jest w Kątach, w gminie Iwkowa, z którą ponownie się łączymy.
3: Obiecaliśmy, że będzie dzisiaj międzynarodowo i rzeczywiście tak właśnie teraz jest przy naszym wozie transmisyjnym, bo tutaj pojawiły się delegacje z państwa, właściwie z miejscowości, które są miejscowościami partnerskimi gminy Iwkowa. Dzisiaj taki świeży partner z Francji, który tutaj dotarł, to pan burmistrz jednej z tutejszych miejscowości, Willewald. Razem z nami też tłumacz, która nam pomoże powiedzieć kilka zdań o tym, jak właśnie tutaj odnajdują się Francuzi. Jak podoba się gmina Iwkowa?
4: Comment vous trouvez la commune d'Iwkowa?
5: Comment on a découvert la commune?
4: Comment vous trouvez l'Iwkowa?
5: Alors,
4: vous aimez bien?
5: Beaucoup de festivités, hein? On est arrivé depuis le vendredi ici, un accueil très très très très chaleureux. Hein.
4: Jest tu bardzo dużo takich obchodów świątecznych wokół święta suszonej śliwki. Bardzo dużo spotkań z panem burmistrzem, z panem, przepraszam, wójtem gminy Iwkowa oraz wszystkimi reprezentantami gminy.
3: Już dużo gminy Iwkowa zobaczyliście. Jak te krajobrazy się wam tutaj podobają?
4: Vous avez vu un peu d'Iwkowa déjà. Est-ce que vous aimez bien les paysages?
5: Les paysages sont vraiment fabuleux, honnêtement. C'est bien vallonné. Nous, on est quand même d'une région de France. C'est beaucoup pas, on va pas se comparer à la Belgique, c'est pas un pays plat, mais vraiment, vous avez vraiment un beau village.
4: Bardzo, bardzo nam się tutaj podoba. Jest bardzo przyjemnie widzieć Kotlinę, Iwkową jako miejscowość w Kotlinie. Jest dużo pięknych pagórków, co jest naprawdę bardzo, bardzo piękne tutaj. My z jednej strony mieszkamy w takim miejscu lekko pagórkowatym, no ale nie jest to, jest to bardziej jednak równina.
3: To cieszymy się, że to piękne też doświadczenie dla naszych francuskich gości, zobaczyć tę naszą przestrzeń. Dzisiaj bardzo ważne porozumienie zostało podpisane. Co to dla was oznacza, dla waszego samorządu, że będziecie partnerami gminy Iwkowa?
4: Aujourd'hui, nous avons fait le partenariat jumelage de Willewald et Iwkowa. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie pour vous?
5: Mais de connaître d'autres traditions en rapport à notre commune. Donc nous, avec bonheur, on va essayer de vous inviter à nouveau pour voir nos traditions aussi qui sont typiques du Nord. Mais je voudrais surtout pas oublier, c'est les personnes qui m'entourent ici. On a découvert Iwkowa grâce quand même à Frédéric qui est ici, son épouse Sandrine qui est ici, et puis Irène. Grâce à eux, ils m'ont fait découvrir la Pologne, et puis voilà.
4: Bien sûr. Okej, donc w takim razie bardzo nam się podoba tutaj w Iwkowej, to z jednej strony, ale z drugiej strony jest to dla nas ważne, dlatego że mogliśmy poznać tradycje iwkowskie, tradycje z waszego regionu. Mogliśmy zobaczyć ten kawałek kultury, który jest u was, porównać to z tym, co jest u nas. Ale aby rzeczywiście pokazać, kto tutaj z nami razem przyjechał, to nie tylko ja, ale też Frédéric, który jest
3: ze stowarzyszenia, które też reprezentuje tę miejscowość. No właśnie, rozumiem, że to stowarzyszenie też angażuje się w rozwój francuskiej miejscowości, z którą dziś zaprzyjaźnia się Iwkowa. Tak? Może Frédéric opowie o stowarzyszeniu. Czym się zajmujecie?
4: Frédéric. Frédéric, est-ce que vous pouvez dire quelques mots à propos de l'association?
6: Alors, l'association se doit de faire découvrir les cultures polonaises. en France et la culture française en Pologne, sachant qu'on a beaucoup de Polonais chez nous et qui aiment bien revenir vers leur culture et leurs racines.
4: To stowarzyszenie pozwala poznać nasze wspólne kultury, kulturę polską, regionalną tutaj w okolicach i w Koły, ale też wymienić się wiedzą i znajomością, pokazać też naszą francuską kulturę, ale co jest ważne, też odwiedzić kraj, z którego dotarło do nas sporo Polaków.
3: Muszę jeszcze zapytać, bo skoro mamy tutaj prawdziwych Francuzów, czyli królów kuchni francuskiej też, jak wam smakują suszone śliwki z Iwkowej?
4: Vous êtes très spécialisé dans le domaine de la cuisine. Ouais. Donc, je dois demander, qu'est-ce que vous pensez du pruneau?
6: Du pruneau. Les pierogis sont très bons.
3: To myślę, że pierogi wszyscy są świetne. Zrozumieli, że pierogi mamy świetne. A w takim razie przejdziemy do reprezentacji Węgier. Węgierska reprezentacja, która też jest partnerem gminy Iwkowa, no i która też właściwie szykuje się na ważne wydarzenia, które za rok, bo 30 lat tej współpracy właśnie wtedy będzie. Kogo tutaj witamy dzisiaj?
7: Witamy burmistrza miejscowości Uczuc-Węgier. Nazywa się dr Molnár Ondrás.
3: Mhm. Jak się tutaj podoba Iwkowa? Jak przez te 30 lat ta współpraca z Iwkową kwitnie?
7: Hogy közel 30 éve a barátság, és az a kérdés, hogy hogy alakult ez az együttműködés. Összegerjelen?
8: Pontosan 29 éves az a barátság, és akkor a Jászfonatyúszolnok megyei hivatal keresett Öcsödnek testvértelepülést, és Iwkovára esett a választás.
7: To było 20, dokładnie 9 lat, kiedy to województwo Szolnok.
3: 29 lat, czyli sporo historii, tak?
7: Tak, tak, tak. Wtedy szukano miasta partnerskiego dla Öcsöd i wybór wypadł właśnie na Iwkową.
3: No właśnie, szczególnie ta śliwka może przyciągnęła, czy to miejsce, czy ci ludzie, co zdecydowało, że to Iwkowa?
7: Iż mi döntött amellett, hogy Iwkowa. Silva, emberek.
8: Az akkori polgármester úr ellátogatott Iwkovába, és nagyon jó barátságba került az akkori itteni polgármesterrel, és akkor volt Iwkovába egy árvíz, és Öcsödről próbáltunk mi is segítséget nyújtani. Iwkovai gyerekeket nyaraltattunk a településünkön, és

0: Francji, która tutaj licznie się pojawiła. Oczywiście to było nasze międzynarodowe spotkanie tutaj w Iwkowej. Może nie każdy się tego spodziewał, ale i tak tutaj jest. Nie tylko smaki regionalne, ale też międzynarodowa kultura, która się tutaj pojawia. Do Iwkowej jeszcze za moment wrócimy, a właściwie dokąd, bo właśnie tutaj w gminie Iwkowa odbywa się Święto Suszonej Śliwki. Dziękujemy bardzo.
1: To była audycja sponsorowana.

Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Audycja sponsorowana.
1: Równo godzina 18. Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. My dziś jesteśmy w Kątach w gminie Iwkowa, gdzie trwa 26. Święto Suszonej Śliwki. I jeszcze raz przenosimy się właśnie w to piękne miejsce, które przepięknie właśnie pachnie śliwką.
2: Iwkowa gości dzisiaj naprawdę wielu gości. I to z Polski, z regionu przede wszystkim, ale tych międzynarodowych także. Przed momentem na naszej antenie rozmawialiśmy z Węgrami, z Francuzami, a wiemy, że też niemiecka reprezentacja miasta, miejscowości partnerskiej gminy Iwkowa tutaj też była. Ale podsumowując to, co tutaj się dzieje, chociaż to jeszcze nie koniec imprezy, zaprosiliśmy znów do naszego wozu dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej, Wojciech Hila, razem ze mną. Dzień dobry. Jeszcze
3: dzień
2: raz.
3: Dzień dobry ponownie.
2: No i właśnie, jesteście zadowoleni z tej frekwencji?
3: Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni. Mamy, jak widać, bardzo dużą frekwencję. Mamy praktycznie pełny plac, pełny stadion, a w zasadzie pełne boisko treningowe przy stadionie klubu sportowego Olimpia w Kątach, co bardzo nas cieszy. To jakby motywuje do tego, żeby organizować kolejną imprezę i też pokazuje, że wystarczą nasze lokalne zespoły i wystarczą zaproszeni goście, żeby mieszkańcy przyszli i świętowali wspólnie z nami kolejne Święto Suszonej Śliwki. Oczywiście tutaj muszę podkreślić też to, że są wspaniałe degustacje, jest mnóstwo potraw do spróbowania, które rzeczywiście przyciągają mieszkańców.
2: No właśnie, nie wiem, czy to nie za wcześnie pytać, czy tej suszonej, czy wędzonej śliwki wystarczyło dla każdego chętnego?
3: Myślę, że wystarczyło i z tego, co wiem, to jeszcze trwa degustacja, jeszcze porcje degustacyjne są do spróbowania, więc jeśli ktoś jeszcze nie zdążył, to ma taką możliwość. Jesteśmy tutaj do 22. Nie obiecuję, że do końca będą te porcje degustacyjne dostępne, ale póki co jeszcze można przyjść spróbować.
2: Więc spieszcie się. Jeszcze można przyjechać do miejscowości Kąty w gminie Iwkowa. Plac przy stadionie KS Olimpia. Właśnie tu trwa Święto Suszonej Śliwki. 26. edycja, więc sporo historii już za wami, ale sporo też atrakcji jeszcze dziś. Zapraszamy na występy zespołów regionalnych. No ale przede wszystkim pewnie na godzinę 18 i na coś śmiesznego i coś do
3: tak
2: potańczenia.
3: Jest. O 18 Antoni Gorgoń-Grucha, czyli Damian Kubik w swoim programie satyrycznym, następnie kapela Jafer, a na zakończenie zabawa taneczna z DJ-em Norbim i zespołem Milagro.
2: Będziemy bawić się tutaj do późnego wieczora. Zapraszamy więc właśnie tutaj na Święto Suszonej Śliwki. Bądźcie z nami, bawcie się, skosztujcie też tych regionalnych smaków, a do tego zapraszaliśmy z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej, Wojciech Hila, razem z nami w studiu. Dziękujemy bardzo za to spotkanie.
3: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
2: No i do usłyszenia za rok pewnie stąd, albo za moment, jeśli tu przyjedziecie, bądźcie z nami.
3: Serdecznie
2: koniecznie.
3: Serdecznie zapraszam do gminy Iwkowa.
2: A my już żegnamy się z tą piękną Iwkową, gminą Iwkowa, miejscowością Kąty. Maria Mułka, dziękuję bardzo za to spotkanie. Realizował razem z nami tutaj na miejscu Mariusz Mario Dziekan, a w studiu Maciej tutaj. Oddajemy głos do studia.
1: Więc tylko mogę się do tego wszystkiego przyłączyć i zaprosić, jeśli ktoś może dziś, tak jak Państwo słyszeli, do godziny 22 Iwkowa, dokładnie miejscowość Kąty przy stadionie, można odwiedzić i poczuć tę suszoną śliwkę. My tutaj w Tarnowie i myślę, że Państwo także w swoich pięknych domach tę suszoną śliwkę poczuli. 26. Święto Suszonej Śliwki. Bardzo Państwu dziękujemy, że byli Państwo z nami i proszę zostać przy radiostacji RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Jesteśmy z Państwem 24 godziny na dobę, no i też piękny wieczór się przed nami szykuje. Maciej tutaj, do usłyszenia.
0: To była audycja sponsorowana.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Chronić ludzkie głosy i twarze to temat papieskiego orędzia na 60. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Papież podkreśla, że najważniejszą dla nas kwestią nie jest to, co maszyna potrafi lub będzie potrafiła zrobić, lecz to, co my możemy i będziemy mogli zrobić dzięki mądremu wykorzystaniu tak potężnych narzędzi. Potrzebujemy, aby twarz i głos na nowo oznaczały osobę. Musimy strzec daru komunikacji jako najgłębszej prawdy człowieka, ku której należy ukierunkowywać każdą innowację technologiczną, podkreśla Leon XIV w orędziu na ten dzień. Do tego przesłania nawiązał także w audycji W Trosce o Kościół biskup tarnowski Andrzej Jesz.
2: Myśląc o darze komunikacji, Ojciec Święty Leon XIV ukazuje proces komunikacji jako relację międzyosobową, interpersonalną. Ona jest tutaj podstawowa. Każda inna forma komunikacji, a raczej innowacja technologiczna, AI jest taką innowacją, następną z kolei zmutowaną, powinna wzmacniać relacje międzyludzkie i relacje człowieka z Bogiem, czyli tą komunikację, która jest charakterystyczna dla relacji między osobami. Niestety zauważamy często, że następuje sytuacja odwrotna, to znaczy dominują innowacje technologiczne, a gdzieś gubi się człowiek. Człowiek staje się wtedy przedmiotem, a nie podmiotem relacji.
1: Niedziela to dzień poświęcony mediom, a tak o roli diecezjalnej rozgłośni mówi biskup Andrzej Jesz.
2: To radio, które działa w przestrzeni naszej diecezji, informuje, buduje relację komunikacyjną w oparciu o fakty, które mają miejsce w przestrzeni życia Kościoła, naszych społeczności i dlatego jest słuchane, bo dotyczy nas samych, naszego domu, naszego środowiska, naszych codziennych spraw.
1: Składka zebrana w kościołach diecezji tarnowskiej w niedzielę będzie przeznaczona na bieżące utrzymanie diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słowo Boże i kierownictwo duchowe wyjątkowe rekolekcje w Grudku nad Dunajcem odbędą się od 1 do 4 października w Arce. Sesja odbędzie się w kulminacyjnym momencie obchodów 25-lecia powstania diecezjalnego ośrodka rekolekcyjnego. Jak towarzyszyć drugiemu człowiekowi w jego historii życia? Jak się spowiadać? Czy kim jest kierownik duchowy? Na te i wiele innych pytań będą mogli uzyskać odpowiedź zarówno świeccy, jak i osoby duchowne.
3: Temat niezwykle ważny, szczególnie dzisiaj. Oczywiście trudno mnożyć wywody, że jest niedobrze, że coraz częściej mamy do czynienia z patologicznym indywidualizmem, zamknięciem w sobie, rozpadem relacji, paraliżem myślenia w dobie sztucznej inteligencji. To wiemy, a przynajmniej powinniśmy wiedzieć. Natomiast Jezus Chrystus idzie z nami, towarzyszy nam w drodze osobistych historii i formuje nasze serca do wiary, która jest żywą relacją z Nim, również po to, żebyśmy potrafili towarzyszyć drugiemu człowiekowi.
1: Mówił ksiądz dr Tomasz Rąpała, dyrektor Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego Arka w Grudku nad Dunajcem. Wśród prowadzących rekolekcje będą m.in. ksiądz Krzysztof Wąs, ksiądz Adam Kubiś i siostra Anna Chyszko. Zapisywać można się na stronie internetowej Arki w Grudku nad Dunajcem lub pod numerem telefonu 605 088 112. To wydarzenie może stać się impulsem dla mężczyzn do rozwoju wiary, uporządkowania najważniejszych spraw oraz podjęcia odpowiedzialności za własne życie, rodzinę i wspólnotę. 26 września mężczyźni z całej Polski po raz 10 spotkają się u stóp Matki Bożej podczas wydarzenia Mężczyźni u Maryi – Męskie Oblężenie na Jasnej Górze. Jubileuszowej edycji towarzyszyć będzie hasło Uczeń Misjonarz, a spotkanie na Jasnej Górze poprzedzi 6 wieczorów warsztatowych organizowanych w różnych częściach Polski i transmitowanych online. Tegoroczny program nie ogranicza się do jednego dnia. Do 25 września w Szczecinie, Zielonej Górze, Legnicy, Lublinie, Przemyślu i Sosnowcu odbędą się otwarte warsztaty, transmitowane również online. Ich zwieńczeniem będzie sobotnie spotkanie na Jasnej Górze obejmujące konferencje, świadectwa, modlitwę, mszę świętą, męski różaniec, uwielbienie oraz jasnogórskie śluby mężczyzn. Szczegóły znajdziecie na stronie oblężenie.mężczyźni.net.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz 20 września w 25. niedzielę zwykłą. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Wybiła godzina 19, zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzą siostry służebniczki starowiejskie z Szynwałdu. Zapraszamy do włączenia się w modlitwę różańcową. Przypominamy telefon do studia 14 6 200
1: 500. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Tajemnica chwalebna różańca świętego, tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Rozważania z dzienniczka Alicji Lęczewskiej. Po swym zmartwychwstaniu Jezus przez wiele dni objawiał się swym uczniom, zwłaszcza tym, których chciał uczynić apostołami Ewangelii. Przychodził do nich w swej ludzkiej postaci, by ich pokrzepić i pouczać, by Jego zmartwychwstanie stało się ich zmartwychwstaniem do życia wiarą, nadzieją i miłością. I polecił im, aby wrócili do miejsca, gdzie zaczęła się ich droga z Nim, aby odżyło w nich pierwsze zafascynowanie powołaniem na drogę apostolską i aby w sposób nowy i pełniejszy objawić im prawdę o sobie i powierzyć budowanie Jego Królestwa Miłości na ziemi. Jeśli nawiedza Cię Chrystus i zostałaś obdarowana łaską doznawania Jego bliskości, jeśli odkrywa przed Tobą swe tajemnice i daje Ci rozumienie swojej woli, to dzieje się tak dlatego, że pragnie uczynić Cię narzędziem Bożej miłości, że chce posłużyć się Tobą jako swą apostołką wobec ludzi i mimo radości i uniesień, jakie przeżywasz w Jego obecności, całą swoją wolę i wszystkie siły skieruj na to, by jak najdoskonalej chłonąć Jego pouczenia i Jego miłość, by nimi żyć i aby one na nowo ukształtowały Twój umysł i Twoje serce, byś narodziła się na nowo w Nim i dla Niego i przez to dla całego świata i wszystkich Twoich bliźnich. Zapraszamy do modlitwy.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami

0: naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Bóg zapłać, szczęść Boże.
3: Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Po czasie radosnego przeżywania obecności Jezusa przyszedł czas rozesłania, czas wykonywania tego, co mieści się w apostolskiej służbie w świecie. Tak jak apostołowie, musisz zmierzyć się z realiami ludzkiego życia, ze światem i swoim własnym sercem, z tęsknotą serca i pragnieniem, by pozostać w intymnym ukryciu z Jezusem. Nie zatrzymuj się jednak na tęsknym wpatrywaniu się w niebo, gdy trzeba podjąć trud chodzenia po ziemi, pójścia tam, gdzie wysyła Cię Chrystus, w tych konkretnych sytuacjach, jakie przynosi każdy kolejny dzień. Wierz przecież, że On pozostawił Ci swoje błogosławieństwo. Miłość do Jezusa okazuje się przez gorliwe wypełnienie powołania, jakie On Ci dał, przez wierność i posłuszeństwo Jego woli i Jego nauce. Zapraszamy do modlitwy.
4: Pozdrawiam i modlę się za wszystkie siostry diecezji tarnowskiej, szczególnie prowincji tarnowskiej, i moją mamę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Bóg zapłać.
3: Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Apostołowie, jak każdy z was, byli zwykłymi ludźmi, lękającymi się mocnych tego świata. Nie mieli dość siły, by wyznać swoją wiarę w Chrystusa i by zachować wierność Jego słowu wobec tych, którzy mieli władzę i bogactwo, a którzy pragnęli zniszczyć wszelki ślad Ewangelii w świecie i w sercach ludzkich. Mądrość ich była jednak na tyle duża, że modlili się, że gromadzili się razem i że trwali przy Maryi. A wiara i miłość, jaką zasiał w nich Chrystus, sprawiły, że w głębi serca pragnęli wypełnić misję, jaką On im zlecił wobec świata. I to wystarczyło, żeby otrzymać łaski i moc Ducha Świętego, żeby stać się herosami wiary, świadkami Jezusa i żeby dochować wierności Ewangelii mimo sprzeciwów i prześladowań, jakie im groziły i jakich doznali tak obficie. Moc Boża większa była w nich niż nienawiść tych, od których zależało ich życie na ziemi. Jeśli więc dość mocno kochasz Chrystusa i pragniesz iść z Nim poprzez świat, by świadczyć o miłości, to czyń jak apostołowie, módl się nie o to, żeby Bóg usunął z Twego życia trud i cierpienie, lecz żebyś otrzymała moc przyjęcia ich z miłości do Chrystusa i ofiarowała je Bogu z miłości za braci. Zapraszamy do modlitwy.
5: Cześć Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
3: Tajemnica czwarta, wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Maryja wzięta została do nieba, bo żyjąc na ziemi, nie uległa żadnej pokusie prowadzącej do grzechu, świadomej zdrady miłości Bożej. Zawsze w każdej sytuacji kierowała się wolą Boga i ją wybierała spośród tych możliwości, jakie mogła uczynić. Wybierała to, co podobało się Bogu, choć narażała się w ten sposób na odrzucenie przez środowisko, w jakim żyła, i na sprzeciw ze strony wielu, nawet tych, którzy byli jej bliskimi krewnymi. Wierność Bogu była jej droższa ponad wszystko. Choć żyła bez grzechu, nieustannie składała ofiarę trudu i cierpienia za grzechy innych. Spójrz na swoje życie i w swoje serce i zastanów się, jak daleko ci do postawy Maryi. Jak wielka różnica jest pomiędzy tym, co podoba się Bogu, a co ty wybierasz. Z czego uwolniona musi być twoja dusza, byś mogła być wzięta do nieba. Zapraszam.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
6: Bóg zapłać, szczęść Boże.
3: Tajemnica piąta, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Z chwilą śmierci Chrystusa na krzyżu Jego królowanie objęło grzechy i słabości wszystkich ludzi. Objęło też wszelkie zło, jakie stoi pomiędzy człowiekiem a Bogiem i nie ma już przeszkód zamykających niebo. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi nastąpiło po jej życiu na ziemi, po tym jak dochowała wierności Bogu we wszystkich trudach, troskach o Jezusa i posługiwania Mu, we wszystkich cierpieniach towarzyszenia Synowi Bożemu w Jego apostolstwie miłości i uczestniczenia w Jego męce. Dotrzymała także wierności Bogu przez te wszystkie lata, jakie nastąpiły potem, gdy każdy kolejny dzień wypełniała tęsknota za Jezusem i oczekiwanie na odejście do Niego. Stała się królową wiary, miłości i nadziei, bo one zawsze w niej zwyciężały. Proś więc Maryję, Twoją Królowę, aby wspomagała Cię w Twej drodze świadczenia o miłości wbrew temu, co czyni świat. Razem z Twoją Matką i Królową trwaj w modlitwie, by otrzymać moc Ducha Świętego. Razem z nią idź do ludzi, jej dzieci, a Twoich braci i podejmuj trudy i radości Twojego apostolskiego powołania, do jakiego Jezus Cię wezwał. Razem z nią stawaj pod krzyżem Chrystusa, aby jej wierność Bogu stała się Twoją wiernością, jej królowanie Twoim królowaniem.
7: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i

0: Niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Zapoczęć Boże.
2: Po Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
3: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Jednym słowem. Jednym słowem. Jednym słowem. Muzyka, która łączy. Zaprasza Maciej Tutaj.
2: Jednym słowem.
3: Odcinek 46. Praca.
4: Raz, dwa, trzy!

Dobry wieczór Państwu. Słuchają Państwo audycji pod tytułem Jednym Słowem na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Ja nazywam się Maciej Tutaj i jak co niedzielę, jak zawsze o tej porze, ogromna to przyjemność z Państwem się spotkać i porozmawiać, wziąć na tapet jedno słowo i wokół tego jednego słowa całą opowieść wysnuć i oblec to właśnie przepiękną muzyką, czego mogliśmy przed chwilą właśnie doświadczyć. To było dokładnie 25 lat temu, ćwierć wieku temu, kiedy to polska grupa mocno inspirująca się dźwiękami z Bałkanów nagrała utwór Malczyki, która w oryginale została napisana przez Vladę Divliana i Srdana Szapera i także miała tytuł Malczyki, a po polsku wyśpiewał to jedyny i niepowtarzalny Kazik Staszewski. No i też właśnie utwór Malczyki traktuje o ludziach, którzy rano wstają do wyścigu szczurów, aby pracować w biurowcach i pełnych szklanych drzwi, a potem po tej pracy odreagować. Czy coś się zmieniło przez te ćwierć wieku? Wydaje mi się, że niewiele. I właśnie o tej pracy, o jej pozytywnych i też negatywnych aspektach dzisiaj sobie porozmawiamy. No i właśnie będzie nam temu towarzyszyć piosenka ta troszeczkę starsza i troszeczkę młodsza. Spoglądam właśnie na moją listę. To chyba był najmłodszy utwór, który dzisiaj zaprezentuję, ale to jeszcze do wszystkiego dojdziemy. Czym jest praca? Zacznijmy właśnie od definicji ze słownika języka polskiego. Tu możemy przeczytać, że praca to świadoma, celowa działalność człowieka służąca zaspokajaniu potrzeb lub polegająca na wytwarzaniu dóbr, wykonywaniu czynności za wynagrodzenie. Praca to także dzieło, wytwór takiej działalności. Ale praca to także posada, zatrudnienie, a także miejsce, instytucja, w której się pracuje. I właśnie ta praca od zawsze była konieczna, ponieważ dzięki pracy coś się zawsze wytwarzało, dzięki pracy powstawało coś nowego lub po prostu dzięki pracy miało się jakieś zajęcie. Na przestrzeni wielu dekad, wielu wieków, a nawet wielu mileniów od zarania, kiedy tylko człowiek jest jako byt funkcjonujący, to ta praca była wykonywana. Może właśnie nie za pieniądze za każdym razem, ale zawsze po coś ona była i praca to nieodłączna rzecz dla każdego człowieka. Zazwyczaj ta praca dla większości z nas, którzy słuchają tej audycji, to działanie w określonych ramach czasu i w określonych wymaganiach. I o tym właśnie teraz będzie piosenka.

Wygrzebałam się z łóżka i poczłapałam do kuchni. Wlałam w siebie kubek ambicji, ziewając i przeciągając się, by jakoś się rozbudzić. Wskoczyłam pod prysznic, krew zaczęła się pompować. Na ulicy ruch zaczyna szaleć z ludźmi takimi jak ja do pracy od 9 do 5. Pracując od 9 do 5, co za sposób zarabiać na życie. Ledwo coś dostaniesz, jest ci to zabierane i nie oddane. Oni tylko cię wyhańczają i nigdy cię nie doceniają. To wystarczająco, by doprowadzić cię do szaleństwa, jeżeli na to pozwolisz. Nieodżałowana Dolly Parton, z którą pożegnaliśmy nie tak dawno, niekwestionowana gwiazda muzyki country i ikona amerykańskiej muzyki, odeszła 25 sierpnia 2026 roku w wieku 80 lat i pozostawiła po sobie nieprawdopodobnie wielki i wspaniały dorobek muzyczny, a w nim między innymi ta piosenka, która opowiada także i o naszej dzisiejszej szarej codzienności. A przecież wyśpiewała to 46 lat temu, w roku 1980, 9 to 5 i właśnie Dolly Parton. Nie wiem jak Państwo, czy Państwo też pracują od 9 do 17, pewnie troszeczkę wcześniejsze godziny, w wielu zakładach pracy to jest od 7 do 15 chociażby, ale gdzieś ten 8-godzinowy system pracy jest ciągle żywy. I na chwilę chciałbym się skupić właśnie nad tymi osobami, które pracują od poniedziałku do piątku, od, no, powiedzmy tej 7 do 15 na te nasze polskie realia, nie tak jak w Stanach, że na przykład od 9 do 17. Bo to jest tak, kiedyś widziałem na internecie taki wykres człowieka, który właśnie kiedy przychodzi poniedziałek, jest taki smutny, jest taki zmęczony, no bo to przecież trzeba się rozgrzać, trzeba wejść dobrze w te tryby wchodzącego tygodnia, żeby dobrze tę pracę rozpocząć. Wtorek to już takie tryby dużo lepiej naoliwione, ale jeszcze trzeba lepiej się w to wszystko wdrożyć. Środa to już takie apogeum i można na całego po prostu działać. Czwartek to już taki malutki weekendzik, już się to czuje. Piątek, no to już kończymy przecież ten tydzień, więc już rzeczy zostawiamy sobie na nowy tydzień. Sobota, niedziela, po prostu przepięknie, ale już właśnie ta niedziela, wieczór to takie kurcze, przecież jutro znowu poniedziałek i znowu do pracy. I tak w koło Macieju, można by powiedzieć. I właśnie w takim kieracie, gdzie wszystko jest ustalone, gdzie są sztywne ramy, zawsze trzeba szukać sobie jakiejś odskoczni, bo tak to sobie zawsze będziemy chociażby przeklinać te poniedziałki, że one się zdarzają, że znowu trzeba iść do pracy. Oczywiście czasami wykonujemy takie prace, których wcale nie chcemy, które nie są dla nas przyjemnością. Najlepiej, gdybyśmy wszyscy wykonywali taką pracę, w której się czujemy najlepiej, bo jak ktoś mądry powiedział, kiedy robisz to, co kochasz, to nie przepracujesz ani jednego dnia. Ale wiem też, że wiele osób po prostu działa w tym, czym się wyuczyło, w tym, czym się czuje bardzo dobrze, albo w czym ma po prostu dobre pieniądze. No i też warto mieć taką odskocznię, żeby praca nie była całym życiem, żeby to wszystko, co robimy w ramach pracy tej zarobkowej, nie przesłoniło nam tego, co jest poza nim, czyli właśnie rodziny, przyjaciół, własnych zainteresowań, dbania o siebie, dbania o relacje, żeby ta praca zawsze służyła człowiekowi, była jakimś zajęciem, żeby ta praca także sprawiała, że można godnie żyć i żeby stać nas było na wszystko. No i też, żeby nie myśleć, że już jutro poniedziałek i znowu będzie fatalnie i że niedziela wieczór to humor popsuty. No na pewno nie przy takiej audycji, nie przy takiej muzyce. I teraz postaram się dwoma piosenkami, jedna po drugiej, które troszeczkę odczarowują poniedziałki, dowieść właśnie, że te niedziele wieczór mogą być po prostu przyjazne i piękne.

Słuchają Państwo audycji pod tytułem Jednym Słowem na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Dzisiaj sobie rozmawiamy o pracy i na chwilkę skupiliśmy się na poniedziałku, który może być bezlitosny. Jak w tej pierwszej piosence, którą przed chwilą usłyszeliśmy, Manic Monday i zespół The Bangles, to był rok 1985. I następna piosenka, rok 1979, który także traktuje o tym, że nie lubi się poniedziałków, ale tutaj akurat za tą piosenką stoi bardzo mroczna historia, bo pewna kobieta tak bardzo nie lubiła poniedziałków, że dokonała po prostu masakry. Postanowiła wyjść z rewolwerem na ulicę San Diego w Stanach Zjednoczonych i kilku osób pozbawić życia. A dlaczego? Na policji później powiedziała, że dlatego, że nie lubi poniedziałków. Do takiej formy odreagowania tego dnia absolutnie nie zachęcam i absolutnie odradzam, żeby sięgać po takie formy przemocy kiedykolwiek. A poniedziałek zawsze minie, bo ma tylko 24 godziny, jak każda inna pora tygodnia, inny każdy dzień tygodnia. To chyba tak bardziej właściwie. The Boomtown Rats to przed momentem i Bob Geldof na wokalu właśnie w piosence I Don't Like Mondays. I chciałbym w tym momencie sięgnąć jeszcze po cytat Williama Paula Younga z jego powieści Chata, gdzie możemy znaleźć takie słowa. Nie sama praca, ale jej cel sprawia, że to jest coś wyjątkowego. I właśnie tutaj należy się zastanowić, co jest celem naszej pracy. Czy celem naszej pracy jest rozwijanie się jako człowiek, pięcie się po szczeblach kariery, czy może zbieranie pieniędzy na jakiś fajny cel, świetne wakacje, budowę domu, kupienie sobie jakiegoś fajnego gadżetu. Tutaj można naprawdę bardzo wiele rzeczy podłożyć. Co jest tak naprawdę celem naszej pracy? Co mamy w głowie, kiedy coś robimy? Czy to jest tylko jakiś przykry obowiązek, który musimy wypełniać? Czy właśnie mamy coś z tyłu głowy, że to prowadzi do czegoś konkretnego i do tego celu konsekwentnie każdego dnia pracy dążymy? I tutaj nawet nie mówię tylko o pracy zarobkowej, ale o takich pracach domowych, o pracach hobbystycznych, o pracach bezinteresownych dla rodziny, przyjaciół, zupełnie nieznajomych ludzi, charytatywnych, wolontaryjnych. Czy w tym wszystkim jest jakiś altruizm, że robimy tę pracę także dla kogoś bliskiego lub niekoniecznie bliskiego, czy tylko dla siebie? Co z tej pracy mi zostanie? Czy ma to wszystko jakiś taki większy sens? Chciejmy więc, żeby ta praca zawsze miała dłuższy sens, bardziej długoterminowy, a jeśli nie, no to coś trzeba zrewidować, tak mi się wydaje. Bo jeśli chodzi o krótkoterminowe cele oraz plany, to zawsze jest jeden i ten sam cel, czyli weekend. Jeśli pracujemy od poniedziałku do piątku, od tej 7 do 15, to faktycznie piątek 15 brzmi bardzo pięknie, tak jak ta piosenka.

Rok 1979 i piosenka, która obowiązkowo w każde piątkowe popołudnie powinna wybrzmieć na naszych słuchawkach i w naszych radioodbiornikach, czyli Earth and Fire grupa i piosenka Weekend, rok 1979 właśnie. Może ta pogoda dzisiaj nie do końca rozpieszcza, gdzieś te opady w niektórych miejscach się sączą, ale myślę, że takie nuty do tańca każdego, nawet najbardziej zagorzałego deszczowca zawezmą i będzie można troszeczkę sobie popląsać. Mam nadzieję, że Państwo właśnie to uczynili w swoich pięknych domach, gdziekolwiek Państwo słuchają audycji Jednym Słowem na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. I teraz kącik polski, kącik, który już sprawia, że zbliżamy się do końca naszej audycji, ale to jeszcze nie koniec, bo i polskie piosenki traktują o pracy. Oczywiście tutaj głównie się w dzisiejszym naszym spotkaniu skupiałem na tych, którzy pracują tak bardzo regularnie, ale pozdrawiamy tych wszystkich, którzy pracują nieregularnie. Na przykład na stacjach benzynowych, na zmianach pierwszej, drugiej czy trzeciej, tych nocnych, co jest wyjątkowo obciążające. Wszystkich, którzy pracują na służbie, czy to w medycynie, czy to policja, czy to wojsko, czy straż więzienna i tak dalej, tutaj mógłbym bardzo wiele wymieniać grup, które nie pracują o takich normalnych, można powiedzieć, porach jak urzędnicy, czy inni pracownicy fabryk, ale także są częścią kombinatu i także są częścią tego wszystkiego, co sprawia, że żyje nam się bezpieczniej, żyje nam się lepiej i wszyscy mamy z tego mniejszy lub większy pożytek. A zaraz, czy ja powiedziałem kombinat?

Jedno życie na sprawdzian ugryźć sam nie jesteś w stanie. Któż zastąpi cię na chwilę, solidarnie da ci zmianę. Zmniejszy trosk twych utarg dzienny lekko, łatwo i przyjemnie. Zaufania godny zmiennik i na odwrót i wzajemnie. Świat się kręci, czas nie stoi, czas ucieka. Będzie życie niemal lekko, dobrze wiemy. A w słuchawce radio taksi proszę.

Rzecz nazwawszy po imieniu, wszystko swój posiada cennik. Nie podołasz zamówieniu, to załatwi je.

twoje koło zapasowe, to kochany, wierny zmiennik. Te zakręty skrzyżowania dobrze znamy, pamiętamy, szanujemy swe wspomnienia. Radio taksi, proszę czekać, zaczekamy.

0: ziemią, drogi kręte. Radio taksi, proszę czekać, zaczekamy. Coś być musi, do cholery za zakrętem.
1: Lata 80. w natarciu to przed momentem. Na początku pierwsza piosenka zespołu Republika, pierwsza w ogóle, którą Grzegorz Ciechowski ze swoimi kolegami popełnili pod tym szyldem, inspirowani pewnym filmem z Charlie Chaplinem, gdzie tenże wielki aktor był takim trybikiem w maszynie. Także przecież piosenka inspirowana twórczością George'a Orwella, takiego zwykłego człowieka, który po prostu pracuje w takim kombinacie. To był rok 1982, a później, to 5 lat później, Przemysław Gintrowski i piosenka z bardzo znanego serialu pod tytułem Zmiennicy. No i też szczególnie pozdrawiamy tę grupę zawodową, czyli taksówkarzy, którzy do dziś przecież pracują i też pracują nieregularnie, bardziej w tych godzinach popołudniowych i nocnych, kiedy są potrzebni nam, by przedostać się z punktu A do punktu B, ale chyba każdy, kto też pracuje na pracy zmiennej, czyli właśnie są te zmiany, to czeka, aż przyjdzie jego wierny zmiennik i będzie można się oddalić za zakręt, aby odpocząć. Także wszystkich tych serdecznie pracujących ludzi pracy pozdrawiamy. I cóż, żegnam się już z Państwem dziś. To była wielka przyjemność spotkać się tego wieczoru przy audycji Jednym Słowem na antenach radia RDN. I z czym mogę Państwa zostawić? Oczywiście z dobrą muzyką, z dobrym nastrojem i mam nadzieję, że te poniedziałki i cały ten tydzień pracy nie będzie dla Państwa jakimś ciężarem, tylko właśnie chciałbym apelować, żebyście mieli Państwo ten cel, żeby ta praca zawsze służyła czemuś i wtedy ta praca będzie dużo łatwiejsza, żeby w tej pracy też znajdować przyjemność, na przykład mieć taką satysfakcję, że robimy coś bardzo dobrze, że mamy w tym doświadczenie i z tego korzystamy i dzięki temu rzeczy, które wychodzą spod naszej ręki, czy to materialne, czy może mniej materialne, że przynoszą fantastyczny skutek. Ja nazywam się Maciej Tutaj. To była ogromna przyjemność. Moja praca na dziś już skończona. Życzę dobrej nocy, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia za tydzień. Pa, pa.

Jednym słowem. Jednym słowem. Jednym słowem. Muzyka, która łączy. Zaprasza Maciej Tutaj.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dobroć Boga jest dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych, powiedział papież przed modlitwą Anioł Pański. Ojciec Święty wezwał do zaprzestania przemocy w Afryce. Tysiące uczestników Marszu dla Życia w Bratysławie. Siostra Róża Chrzanowska, aktualności z Watykanu. Dobroć Boga jest dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych. Jego miłosierdzie jest ponad logiką kalkulacji, mówił Leon XIV w rozważaniu przed dzisiejszą modlitwą Anioł Pański. Odniósł się do ewangelicznej przypowieści o gospodarzu winnicy, który najmuje robotników i na koniec dnia daje wypłatę w kolejności od ostatnich do pierwszych. Gdyby uczynił odwrotnie, mógłby uniknąć sytuacji niezadowolenia tych, którzy pracowali cały dzień.
2: Tymczasem gospodarz świadomie do niej dopuszcza, ponieważ objawienie dobroci Boga jest dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych. Bóg ma inne drogi i nowe zamysły także dla tych, którzy uważają się za pierwszych i sądzą, że sami zapracowali na to, kim są, oraz zasłużyli na to, co osiągnęli. Wszyscy natomiast zyskujemy radość, zrozumienie i przyszłość, kiedy prawo miłości przerywa logikę kalkulacji, doświadczenie miłosierdzia poszerza perspektywę zasługi, a dar pokoju kładzie kres rywalizacji i zbliża nas do siebie we wdzięczności.
1: Po modlitwie Anioł Pański papież pozdrowił m.in. Polaków i Słowaków.
2: Serdecznie witam biskupa oraz wiernych diecezji toruńskiej w Polsce, którzy odwiedzają we Włoszech miejsca cudów eucharystycznych, a także rodziny przybyłe z diecezji spiskiej na Słowacji.
1: Leon XIV wezwał do niesienia pomocy dotkniętej przemocą ludności Somalii.
2: Z wielkim niepokojem śledzę trwający kryzys humanitarny w niektórych regionach Somalii, gdzie akty przemocy oraz ekstremalne zjawiska klimatyczne pogarszają już i tak bardzo trudne warunki życia ludności, szczególnie kobiet i dzieci. Wyrażam nadzieję na hojne zaangażowanie wspólnoty międzynarodowej, aby naszym braciom i siostrom nie zabrakło niezbędnej pomocy.
0: Wiadomości ze świata.
1: Tysiące osób z całej Słowacji zgromadziły się 20 września w Bratysławie na 5. Narodowym Marszu dla Życia. Uczestnicy wyrażali przekonanie o potrzebie ochrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wśród tematów tegorocznego wydarzenia znalazły się także pomoc kobietom w trudnych sytuacjach oraz sprzeciw wobec surogacji, czyli macierzyństwa zastępczego.
2: Jak powiedział ksiądz Iwan Różiczka, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Słowacji, organizatorzy zwracają uwagę na potrzebę ochrony godności kobiety i dziecka, a także domagają się przełożenia konstytucyjnego zakazu surogacji na odpowiednie przepisy prawa. Uważamy, że dziecko nigdy nie może stać się przedmiotem umowy, powiedział ksiądz Różiczka. Wśród zaproszonych gości znalazła się Olivia Maurel, urodzona w wyniku surogacji i zaangażowana w debatę na temat jej konsekwencji dla kobiet i dzieci.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo, Matko Słowa Wcielonego, stoimy przed Tobą w dzień środków społecznego przekazu, jako ludzie zanurzeni w świecie komunikacji. Nigdy wcześniej słowo nie docierało tak szybko. Nigdy wcześniej obraz nie miał takiej siły. Nigdy wcześniej jeden człowiek nie mógł jednym kliknięciem dotrzeć do milionów innych ludzi. A jednak, Matko, wśród niezliczonych słów coraz bardziej brakuje rozmowy. Wśród tysięcy obrazów coraz trudniej dotrzeć do twarzy człowieka. Wśród nieustannego przepływu informacji coraz łatwiej zgubić prawdę. Świat jest dziś bardziej połączony niż kiedykolwiek wcześniej, a jednocześnie wielu ludzi doświadcza samotności. Mamy tysiące kontaktów, a czasem brakuje nam jednego prawdziwego spotkania. Potrafimy przekazywać informacje na drugi koniec świata w ciągu kilku sekund, ale nieraz trudno nam znaleźć czas na rozmowę z najbliższymi. Dlatego słowa papieża Leona XIV brzmią dziś tak niezwykle aktualnie. Ojciec Święty przypomina, że trzeba chronić ludzkie głosy i twarze. To niezwykle poruszające wezwanie, bo twarz człowieka nie jest tylko obrazem. Jest historią życia, cierpienia, nadziei i miłości. Jest odbiciem Boga, który stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo. Głos człowieka nie jest tylko dźwiękiem. Jest niepowtarzalnym świadectwem osoby stworzonej przez Boga. Każdy głos niesie ze sobą doświadczenie całego życia. Każda twarz opowiada historię, której nie da się zastąpić żadnym algorytmem. Przychodząc dziś przed jasnogórski wizerunek, patrzymy na twarz Matki. To twarz, która od wieków towarzyszy narodowi polskiemu. Twarz naznaczona ranami, a jednocześnie pełna pokoju. Twarz, która nieustannie przypomina, że prawdziwa komunikacja zaczyna się nie od mówienia, ale od miłości. Maryjo, Ty najlepiej zrozumiałaś wartość słowa od Twojego fiat. Wtedy rozpoczęła się największa historia komunikacji między ziemią a niebem. Bóg przemówił do ludzkości nie przez technologię, nie przez potężne narzędzia, ale przez miłość, która się stała ciałem w Twoim Synu. W Jezusie Chrystusie Bóg nie przesłał człowiekowi informacji o swojej miłości. On sam stał się obecny. Pozwolił usłyszeć swój głos. Pozwolił dotknąć swojego serca. Dzisiaj prosimy za wszystkich pracowników mediów, za dziennikarzy, reporterów, operatorów kamer, realizatorów dźwięku, montażystów, producentów i redaktorów. Za tych, którzy codziennie próbują opowiadać światu o człowieku. Prosimy, aby nigdy nie zapomnieli, że po drugiej stronie ekranu nie ma statystyki, nie ma słupków oglądalności, nie ma anonimowych użytkowników, ale jest człowiek, często samotny, często zagubiony, często czekający na jedno słowo, które przywróci mu nadzieję. Módlmy się dzisiaj za wszystkich, którzy kształtują opinię publiczną. Daj im, Panie, odwagę szukania prawdy. Daj im wrażliwość na dobro. Daj im uczciwość, która nie ulegnie naciskom ani pokusie łatwej sensacji. Niech pamiętają, że każde słowo może budować lub niszczyć, jednoczyć lub dzielić, podnosić lub poniżać. Matko Jasnogórska, dziś szczególnie modlimy się za wszystkich, którzy przez radio, telewizję, prasę, internet głoszą Ewangelię. Za tych, którzy czasem nie widzą owoców swojej pracy. Za tych, którzy zmagają się ze zmęczeniem, presją i niezrozumieniem. Za tych, którzy niosą dobrą nowinę do domów chorych, samotnych i opuszczonych. Niech pamiętają, że każde dobre słowo ma wartość większą, niż można zmierzyć. Każde świadectwo wiary może stać się dla kogoś początkiem drogi do Boga. Jedna transmisja może obudzić nadzieję. Jedno świadectwo może przywrócić sens życia. Jedna rozmowa może otworzyć serce na łaskę. Maryjo, gdy świat prześciga się w tworzeniu coraz doskonalszych technologii, przypominaj nam, że największym cudem komunikacji pozostaje ludzkie serce zdolne do miłości. To ono potrafi przebaczać, to ono potrafi słuchać, to ono potrafi być obecne przy drugim człowieku, nawet wtedy, gdy brakuje odpowiednich słów. Maryjo, gdy będziemy mówić, ucz nas mówić prawdę. Gdy będziemy słuchać, ucz nas słuchać z miłością. Gdy będziemy pisać, ucz nas odpowiedzialności za każde słowo. Gdy będziemy korzystać z mediów, ucz nas szukania dobra i mądrości. Gdy będziemy patrzeć na drugiego człowieka, ucz nas dostrzegać w jego twarzy odbicie oblicza Twojego Syna. A kiedy wieczorem gaśnie światło kamer, milkną mikrofony i kończą się transmisje, pozwól nam odkryć, że największy przekaz nadal trwa. Jest w nim cicha obecność Boga, który każdego dnia mówi do człowieka: jesteś dla mnie ważny, znam Twoje imię, kocham Cię. Niech każde słowo prowadzi nas do prawdy. Niech każdy obraz pomaga odkrywać dobro. Niech każdy głos staje się narzędziem pokoju. Niech każda komunikacja służy spotkania człowieka z człowiekiem i człowieka z Bogiem. A nasze serca niech zawsze pozostaną otwarte na głos Boga.
1: Serdecznie dziękujemy księdzu Jarosławowi Raczakowi za dzisiejszą medytację apelową. Dziękujemy Tobie, Maryjo, za wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego. Szczególnie chcemy dziękować za tych, którzy przybyli w 44. pielgrzymce ludzi pracy na Jasną Górę. Również dziękujemy za pielgrzymów, którzy przybyli w swojej dorocznej pielgrzymce z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zawierzamy Tobie, Maryjo, poszczególne grupy pielgrzymkowe z diecezji poznańskiej, z miejscowości Nietrzanowo, z Chodzieży, z diecezji gnieźnieńskiej, a także z Otorowa, z diecezji poznańskiej oraz z Niemiec, z Kolonii. Prosimy Cię także, Maryjo, za wspólnotę parafialną w Stroniu Śląskim, diecezji świdnickiej, gdzie ta wspólnota właśnie parafii pod wezwaniem Matki Bożej, Królowej Polski i świętego Maternusa trwa na modlitwie przed kopią Twojej ikony. Chcemy modlić się i zawierzać wspólnotę Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i diecezji Sosnowieckiej, która jutro rozpoczyna rekolekcję, oraz prowadzącego księdza Tomasza. Modlimy się nade wszystko za Ojca Świętego Leona, polski episkopat, naszego arcypasterza, za zakon Paulinów, ojca generała, ojca przeora, braci kleryków, nowicjuszy, prosząc o nowe powołania do służby Bożej, za wszystkich tych, którzy dzisiaj mogli usłyszeć słowa przebaczenia w konfesjonale tutaj na Jasnej Górze, mogli nakarmić się ciałem Chrystusa. W tym jasnogórskim wieczerniku, Maryjo, prosimy Cię o pokój na świecie, również w naszej Ojczyźnie, o zgodę, o życie w prawdzie. We wszystkich intencjach, z którymi dzisiaj do Ciebie tutaj pielgrzymujemy, powierzając naszych bliskich, dobrodziejów tego miejsca, zapisanych w Wielkiej Księdze Apelowej, będziemy rozważać tajemnicę zesłania Ducha Świętego. Ojcze nasz,
2: który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskieś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę
4: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, we wszystkich intencjach, jakie nosimy w naszym sercu, szczególnie polecając wszystkie media katolickie, Radio Jasna Góra, Radio Fiat, Telewizję Trwam, wszystkich katolickich dziennikarzy, a szczególnie w tę rocznicę stulecia dzieło tygodnika Niedziela, pod Twoją obronę.
2: Panie Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przymów racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecę, swojemu Synowi.
1: Księdza arcybiskupa prosimy o błogosławieństwo.
13: W dzisiejszej Ewangelii Chrystus przedstawił nam wspólnotę wierzących w Niego jako winnicę pańską i wyjaśnił, że inna jest logika obdarowania Bożego, a inna logika sukcesu i zapłaty. Dlatego prośmy Maryję, żeby nas nauczyła odpowiedniego i hierarchicznego porządku łaski i naszej współpracy.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością. Także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego. Jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

życia zaszył się, mokrą szybę gładzi zmierzch. W półmroku powoli gaśnie dzień. W zmierzchu ja i ty i deszcz. Czas zmęczony drzemie gdzieś. Tak rozmowa z ciszą się zaczyna pleść.

żeby znaleźć wspólną z dróg w bliskości dwojga słów.

chociaż 100 języków znasz. Nie ma słowa, które zmieści całą treść.

Napisz mi o miłości, ale żeby tak prosto, jak struna, jak wiosło, jak zmarszczka na czole. Kiedy się gniewasz, ponieważ tak jest. Napisz mi o miłości, niech będzie w kolorze, jak oczy, jak morze, lecz bez różu aniołków i takiego tam sztafarzu. Od razu to skreśl.

przyjrzał, codziennie prosi tak. Ogrzej mnie, wierszyku pełen cudowności, wspólniku mojej bezsenności. Ogrzej, ogrzej mnie, rozgrzesz mnie, niedokończona zdań wymiana.

Słońce się wsącza przez szczeliny, smyra po wąsach i po stopach. Na rozjaśnionej płycie nieba analogowy wstaje dzień. Skwierczy radośnie jajecznica, budzą się nozdrza i apetyt na życie w barwach cappuccino. Na ciebie wino, Lucy Jazz. Czasem się trzeba słońcem spalić, ciut powygłupiać i poszaleć, po nic nie robić i poleżeć, zbudzić uśpione w sobie zwierzę. Choćby to nawet był leniec, niech te sekundy łapie chciwie, niech się załapie na to życie.

kuje w miękkich wodach. Zapada noc analogowa. Do czarnej, rozgwieszczonej szafy chowa gramofon DJ Bóg. I tylko we mnie ciągle rośnie ta sama radość i apetyt na życie w barwach cappuccino.

poszaleć, po nic nie robić i poleżeć, zbudzić uśpione w sobie zwierzę, choćby to nawet był leniu. Niech te sekundy łapie chciwie.

zdarzyć, zbudzić uśpione w sobie zwierzę, choćby to nawet był leniwiec. Niech te sekundy łapie chciwie, niech się załapie na to życie, zanim odpłynie znowu w sen, zanim odpłynie znowu w sen, zanim odpłynie znowu w sen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Chciałem zrozumieć wilka wycie.

Jeszcze śpisz za rzęsami schowana. Błękit nieba uwięziony w twoich oczach. Ciepły głos jeszcze w ustach uśpiony. W twoich włosach jeszcze śpi wiosenny